0: światem.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: To nie moje, to też nie moje i to też...
6: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
5: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
6: Więcej?
5: Nawet do 5,5%.
7: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
5: I miej bank do życia po swojemu.

0: 16 stycznia 2027.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
10: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz

0: jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Radio Jura.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Dzień dobry.
2: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
1: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
2: Interesujące, ale co to?
3: Lokata Banku Pocztowego.
2: Biorę.
3: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
13: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub gusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
15: Po reklamie.
16: Dziś czwartek to 15 dzień października, na zegarach godzina 6, a przed nami wiadomości.
17: Większa elastyczność w ochronie granic, utrzymanie ich ochrony jako priorytetu unijnej polityki migracyjnej i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. To trzy postulaty polskich władz na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Ten rozpoczyna się już dziś. W faktach z nami Katarzyna Szymańska-Borginą o tym, co konkretnie Polska chce uzyskać na szczycie Unii.
18: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. W Ceucie napływ migrantów był nagły i gwałtowny, a na granicy z Białorusią presja jest permanentna. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę. Chce również utrzymania ochrony granic jako priorytetu Unii oraz zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan, w tym zakazu wjazdu dla byłych i obecnych rosyjskich żołnierzy.
17: W Londynie tymczasem Wołodymyr Zełenski spotkał się z brytyjskim premierem Andym Burnhamem. O znaczeniu tych rozmów Bogdan Frymorgan.
5: Rzadko zagraniczni dygnitarze przyjmowani są z wojskowymi honorami na Downing Street, ale dla prezydenta Zełenskiego zrobiono wyjątek. Serdeczny uścisk dłoni pod czujnym okiem królewskich gwardzistów narzucił ton temu spotkaniu. Wołodymyr Zełenski nie opuści Wielkiej Brytanii z pustymi rękami. Do Ukrainy trafi kolejna partia pocisków przeciwrakietowych, a także przyspieszone zostaną obiecane już dostawy dronów. Premier Andy Burnham, zachowując dyplomatyczną ostrożność, zaznaczył, że będzie starał się odbudowywać mosty zburzone między Waszyngtonem a Kijowem. Oprócz niesienia bezpośredniej pomocy Ukrainie, taka zawsze była rola brytyjskiej administracji od początku tego konfliktu.
17: Są zarzuty dla 5 osób związanych z ZOO w Łącznej na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Wałbrzychu podejrzewa właścicieli ogrodu o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z tymi oskarżeniami nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy i pracownicy ZOO, którzy utrudniali służbom wywożenie zwierząt do nowych ośrodków.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
16: To będzie kolejny jesienny dzień. Im dalej na południowy wschód, tym większe prawdopodobieństwo, że jakieś słabe opady deszczu się pojawią. Patrzę, że w tej chwili najcieplej na wybrzeżu zachodniopomorskie, Kołobrzeg, a także Ustka, to już Pomorze. 12,4 stopnia. Zazdrościmy troszeczkę. Jelenia Góra z kolei, tam nieco ponad 2 stopnie. U nas też wynik jednocyfrowy. W ciągu dnia jednak pojawi się dwucyfrowy wynik. No może niezbyt jakoś imponujący, ale nawet 12-13 stopni zapowiadają fachowcy od Aury. Biomet też będzie się pogarszał im dalej na południowy wschód.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
21: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Jura. O tym mówiliśmy w środę. Przed sądem wkrótce stanie 6 agresorów, którzy w listopadzie ubiegłego roku porwali, pobili, a następnie torturowali obywatela Ukrainy. Mężczyźnie udało się uciec i ocalić życie. Teraz temat, o którym mówiliśmy w Radiu Jura, wraca, bo akt oskarżenia jest już gotowy. Właśnie prokuratura skierowała go do Częstochowskiego Sądu.
22: Ten akt oskarżenia dotyczy pozbawienia wolności obywatela Ukrainy, które łączyło się ze szczególnym udręczeniem. W toku śledztwa ustalono, że w Częstochowie w okolicach przejazdu kolejowego przy ulicy Kiedrzyńskiej 44-letni Ukrainiec został wciągnięty siłą do samochodu i przewieziony z workiem na głowie do garażu na Starym Mieście. Tam sprawcy pobili go, także grozili pozbawieniem życia. Przewieźli mężczyznę na teren firmy w częstochowskiej dzielnicy Zawodzie, gdzie unieruchomili go tak zwanymi trytytkami i zamknęli w kontenerze.
21: 44-latek uciekł ciężarówką z dzielnicy Zawodzie, skąd ostatecznie udało mu się dojechać do szpitala, mówi rzecznik Tomasz Ozimek. Jak ustaliła prokuratura, jego oprawcy ruszyli za nim w pościg, wycofali się dopiero, gdy Ukrainiec wjechał na teren szpitala miejskiego. Wkrótce aresztowała ich policja. Pobity wymagał długiej hospitalizacji.
22: W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony odniósł szereg obrażeń ciała, m.in. w postaci złamania i oparzeń. Wykorzystując chwilę nieuwagi napastników, mężczyzna wyswobodził się i wsiadł do ciężarówki, którą pojechał do izby przyjęć. Z ustaleń śledztwa wynika, że motywem działania sprawców był zamiar odzyskania narkotyków, które zostały skradzione przez pokrzywdzonego mężczyznę.
21: Nieporozumienia na tle handlu narkotykami okazały się jedynie tłem historii. Sprawcy pobicia, porwania oraz torturowania mają szereg zarzutów i przed sobą wieloletnie więzienie.
22: W toku śledztwa prokurator przedstawił 6 mężczyznom w wieku od 26 do 63 lat zarzuty pozbawienia wolności obywatela Ukrainy, które łączyło się ze szczególnym udręczeniem. Przesłuchani przez prokuratora podejrzani nie przyznali się do popełnienia tych przestępstw. Na wniosek prokuratora wobec 6 podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. W dalszym postępowaniu dwóm z nich prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie i zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.
21: Oskarżonym grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, mówił prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie. Drogowcy nie zwalniają tempa na wylotówce z Częstochowy. To 8 km wojewódzkiej trasy 786. Prace obejmują odcinek od granicy miasta przez Jaskrów i Wancerzów aż do Mstowa. Wykonawca wymienia nawierzchnię, wyremontował podbudowę i pobocza jezdni. Całość robót z Częstochowy do Mstowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Czas i tempo się liczą, ale nasi słuchacze i mieszkańcy mają zastrzeżenia do pracy drogowców.
0: Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić drogowców, którzy kładą teraz nawierzchnię asfaltową od Częstochowy w kierunku Mstowa. W deszczu, w mokrym asfalcie uciekły piękne dni. To są bardzo kosztowne prace. Ja jestem z wykształcenia drogowcem, więc jeszcze raz ich bardzo serdecznie pozdrawiam.
21: Tyle nasz słuchacz z Mstowa. W przyszłym roku planowana jest, przypomnijmy, dalsza przebudowa DW-786 od ulicy Sadowej do ulicy Gminnej. W środę 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, dlatego przez całą środę pytamy ciało pedagogiczne i uczniów, jak wyglądają dobre relacje między nauczycielami i młodzieżą szkolną. Z uczniami na tę okoliczność rozmawiał Mariusz Osyra.
1: Czym charakteryzuje się dobry nauczyciel, którego młodzież lubi i szanuje?
2: Czym się charakteryzuje dobry nauczyciel? No na pewno tym, że jest otwarty do uczniów, tutaj pozwoli zrobić kawkę na lekcji. No że lekcja była przyjemna, to na pewno dużo zmienia.
23: Wiadomo, właśnie dobra atmosfera, też dobry nauczyciel powinien faktycznie uczyć przedmiotu prawidłowo.
1: Słuchać i rozumieć młodzież.
23: Oczywiście bardzo najważniejsze. Komunikacja jest najważniejsza.
24: Na pewno taki, który na przykład nie wyżywa się trochę na uczniach, jest pomocny, wyrozumiały. Komuś coś tam nie idzie, nie za bardzo umie jakiś temat, no to zawsze wytłumaczy bez żadnego problemu.
21: Mówią nam częstochowscy licealiści. Budowanie wzajemnego szacunku i dobrej atmosfery w szkolnych ławach to temat ważny dla obu stron. Warto o tym pamiętać z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawicieli tego szlachetnego zawodu w dniu ich święta pytaliśmy, czy nauczyciel to nadal satysfakcjonująca profesja.
25: Zawód nauczyciela jest satysfakcjonujący. Najlepiej to widać, kiedy uczniowie, którzy są prowadzeni przez nauczyciela, odnoszą może nie tyle sukcesy, co rozwijają się. Każdy rozwija się na swój sposób. Ważne, żeby znaleźć kierunek, iść do przodu. To nieważne, czy szybko, czy wolno, ale po prostu rozwijać się. Zawód nauczyciela jest zawodem bardzo satysfakcjonującym i bardzo wymagającym.
21: Przekonuje częstochowski nauczyciel Janusz Koniecki. Czy dzisiejsza szkoła jest trudniejsza, a praca nauczyciela jeszcze bardziej wymagająca niż kiedyś?
26: Ja nie zgadzam się z tym, że teraz czasy są wyjątkowo trudne. Każdy czas jest charakterystyczny. W takich czasach przyszło nam żyć.
27: Praca, kolejne wymogi przed państwem stawia.
26: Z jednej strony tak sięgam do swoich czasów licealnych. Staram się nadążać i towarzyszyć uczniom w tych czasach współczesnych, zupełnie innych.
21: Praca pedagoga kiedyś i dziś wciąż sprowadza się do wychowania młodzieży. Z nauczycielką Beatą Jarosz rozmawiał Mariusz Osyra. W szkołach szukamy też razem z częstochowską młodzieżą nici porozumienia między młodym pokoleniem a gronem pedagogicznym.
1: Na co dzień nauczyciele są partnerami do rozmowy, czy też raczej stawiają wymagania, by musieli im sprostać?
23: Myślę, że zależy, którzy, wiadomo, bo każdy nauczyciel jest inny, ale raczej jest taka atmosfera, że myślę, że z każdym nauczycielem można porozmawiać.
24: Ciężkie pytanie, szczerze mówiąc. Ja myślę, że wszyscy nauczyciele wiedzą przede wszystkim, po co tu jesteśmy tak naprawdę. Mamy taki luźny kontakt pomimo wszystko z większością nauczycieli.
1: Nić porozumienia, żeby się dobrze współpracowało na linii uczeń-nauczyciel.
24: Oczywiście, że tak. Początki były najgorsze, ale po czasie, gdy się już poznaliśmy i znamy się z nimi bardzo dobrze, oni znają nas.
21: Dodają częstochowscy licealiści. Kapsuła czasu z nowymi pamiątkami ponownie trafiła do kościelnej wieży w Lublińcu. Przy okazji wykonano fotografię nawiązującą do zdjęcia przed 100 laty i umieszczonego wówczas w specjalnym pojemniku. Tematem zainteresował się Arkadiusz Żabka. Powiedz, co udało ci się dowiedzieć? Wykorzystując swoje umiejętności, usunęły tablicę ostrzegającą przed nimi. Nadleśnictwo Lubliniec informuje o skutkach najnowszej działalności bobrów. Robert Krzyżaniak.
28: To w zasadzie jest też ostrzeżenie dla turystów czy
3: wędkarzy przed możliwymi skutkami działalności bobrów. Przy stawie w leśnictwie Łopian te największe w Polsce gryzonie kopią nory pod drogą i ścinają drzewa znajdujące się wokół zbiornika. Ale jak informują w zabawny sposób leśnicy, bobry nie chcą, abyście byli ostrzeżeni i ścięły słupek dębowy z informacją o zagrożeniu. Zatem jeżeli będziecie przemieszczali się w pobliżu stawu, to zachowajcie ostrożność. A jeżeli zauważycie wystający z ziemi kawałek drzewa ściętego przez bobry, to wyobraźcie sobie, że była tam informacja: uwaga, szkody wyrządzone przez bobry.
21: Nowy mariaż w częstochowskim sporcie. Siatkarski KS Norwid zyskuje potężne wsparcie i sponsora. Od sezonu 2026-2027 drużyna będzie występować w Tauron Lidze jako Neonet Norwid Częstochowa. Jak podkreśla prezes klubu Łukasz Żygadło, nowa umowa tytularna gwarantuje stabilność finansową oraz wsparcie technologiczne przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych partnerów.
4: To były długie rozmowy, niełatwe rozmowy również. Jest to współpraca, która przyniesie obopólne korzyści. Mamy sponsora, który zabezpiecza i wspiera nasz budżet, aby ta sytuacja budżetowa klubu była stabilna, bo mając stabilnego partnera jest łatwiej utrzymać klub i budować go na przyszłość. Co jest też istotne w tym całym procesie, że to pokazuje, że firma z takiej branży ogólnopolska widzi potencjał w promowaniu się przez siatkówkę, przez klub w najwyższej klasie rozgrywek.
21: Do grupy sponsorów dołącza Ogólnopolska sieć, w której prokurentem jest właściciel piłkarskiego Rakowa, Michał Świerczewski. Sukcesy naszej reprezentacji mogą uskrzydlać też częstochowian. Czekamy dlatego na nowy sezon, licząc na świetne wyniki.
4: Wydaje mi się, że sukcesy, jakie są i reprezentacji klubowe, pokazują, że no my jesteśmy potęgą w tej dyscyplinie na świecie. Siatkówka się generalnie rozwija na świecie, rozwija się na rynkach azjatyckich. Stany Zjednoczone bardzo dużo teraz inwestują w siatkówkę, więc ja wierzę w to, że siatkówka będzie mocną dyscypliną. Rozgrywki 2006-2007 w Tauron Lidze. W przyszłym sezonie będzie Neonet Norwid Częstochowa.
21: Mówił dla Radia Jura prezes Łukasz Żygadło. Pod nowym szyldem siatkarze zaprezentują się na parkiecie już w najbliższą sobotę 17 października. Sezon inaugurujemy w częstochowskiej hali przy ulicy Żużlowej z Asseco Resowią. Zachęcamy jako partner medialny do kibicowania naszym zawodnikom.
16: Witajcie w ten jesienny czas. Zapraszam na nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, serdeczny dzień dobry dla wszystkich.
19: Radio Jura.

0: Sofia.
1: Rozpoczął się kolejny piękny dzień. To czwartek, 15 dzień października. Cóż tam kalendarze nam przynoszą? Zaczniemy od świąt nietypowych. Jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Ten powinien być codziennie, a nawet dwa razy dziennie, a może nawet częściej. Jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, mamy Międzynarodowy Dzień Mediacji, Światowy Dzień Białej Laski, Dzień Dziecka Utraconego, a także Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Jest również Święto Wojsk Radiotechnicznych. A do grona świętujących na pewno dołączą dzisiejsi solenizanci na liście: Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Tekla, Sewer, Filipa, Drogosław i Teodoryk. Wszystkiego dobrego. Słońce jeszcze gdzieś tam dopiero się przewraca na drugi bok, no i zacznie też szybko zachodzić, całkiem grubo przed godziną 18. Dni coraz krótsze, ale do tego najkrótszego jeszcze nam brakuje. Niestety albo stety.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2,49 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Woda mineralna Kropla Beskidu, gazowana, niegazowana, 1,5 litra, cena 1,39 zł za sztukę.
4: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby Twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się Twoim Porsche, Ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
5: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
6: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr. Materas! Teraz Twój sen w stylu Italiano!
9: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A Ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
10: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
13: Nie zwracam, bo jesteś pusta, a w dodatku taka jak inne.

0: lokalizacji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Nad Częstochową i nad regionem o poranku chmury jeszcze, ale w ciągu dnia będą przejaśnienia i rozpogodzenia. Na pewno bez opadów. Piątek szykuje nam się dość pogodny. No i widzę, że prawie cała sobota. Nieźle to wygląda. Temperaturowo? No, też nie mamy chyba powodów do narzekań, bo dzisiaj 12 stopni, jutro stopni 14, a 15 nawet ma pojawić się w sobotę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Przeglądając dzisiejszą listę świąt nietypowych, natrafiłem na coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Dlaczego? Tym bardziej, że to święto uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. No i oficjalna przyczyna brzmi tak. Ma podkreślać, jak ważną i odpowiedzialną rolę odgrywają kobiety w rozwoju obszarów wiejskich, bo w wielu miejscach na ziemi to one bowiem zapewniają pożywienie i środki do życia swoim rodzinom. Koniec cytatu. Drogie panie, gdziekolwiek mieszkacie i drodzy panowie, warto sobie pomagać. Warto. W każdej, najdrobniejszej nawet domowej sprawie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Autoryzowany nie znaczy droższy, znaczy pewniejszy. W Volvo Car Częstochowa wiele usług wykonasz w cenach porównywalnych z warsztatami niezależnymi. A zyskujesz pewność, szybką diagnostykę, oryginalne części z dożywotnią gwarancją i serwis rosnących rabatów. Dlatego zanim założysz, że gdzie indziej będzie taniej, po prostu sprawdź ofertę. Volvo Car Częstochowa. Autoryzowany serwis Volvo. Jagiellońska 48. Nie zakładaj. Sprawdź.
4: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
7: Hubertus w Jurajskim Olsztynie. Już w najbliższą niedzielę od godziny 12. Największa tego typu impreza w regionie. Pokazy specjalne skoków przez przeszkody oraz tradycyjna gonitwa za lisem, czyli jeźdźcem oznaczonym lisią kitą. Zapraszamy na błonia zamkowe przy restauracji Spichlerz.
8: Zapraszam na tegorocznego Hubertusa do Olsztyna. Nic tak pięknie nie wygląda jak 100 koni, które biegają na błoniach podzamkowych. Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
9: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest

0: Lidl. To się opłaca.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
6: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Czy dzisiejszy poranek należeć będzie do Maji Chwalińskiej? Czy dzisiejsze popołudnie należeć będzie do Igi Świątek? Nasze tenisistki w dalekich Chinach walczą o kolejne punkty, a nasi dziennikarze sprawdzają, co ważnego dzieje się wokół nas. Raport w naszych wiadomościach. Te startują, te najbliższe, już punktualnie o godzinie 7.
1: Kiedy autobusy pojadą nowym wiaduktem w Częstochowie? Od tego tematu zaczynamy wiadomości w Radiu Jura o 7. Będzie także relacja z wczorajszej akcji profilaktycznej w kierunku raka piersi. W porannych wiadomościach także nowa odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny. Podsumujemy wczorajsze wydarzenia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
5: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.

0: Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Castorama. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
8: Po reklamie.
9: Dziś czwartek, to 15 dzień października. Na zegarach godzina 7, a przed nami wiadomości.
10: 7 stopni na termometrach w Częstochowie i regionie. W Radiu Jura zaczynamy czwartkowe wiadomości. Joanna Mielimonka, zapraszam. Na początek wraca temat obsługi komunikacją miejską oraz autobusami części Starego Miasta w kierunku Stradomia, Trzechwieszczów i Śródmieścia.
11: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
10: Mieszkańcy ponownie zwracają uwagę, że MPK nie kursuje przez nowy wiadukt imienia Jacka Magiery. Takie pytania kierują do nas regularnie kolejni słuchacze.
12: Są tam nowe wiaty, zatoki porobione, a to jest niewykonalne. Korzystane od maja, czyli przez 5 miesięcy. No ułatwiłoby nam to szybki przejazd na drugą stronę miasta.
10: Co na to magistrat? Będziemy wracać do tego tematu już za godzinę.
11: Twoje sprawy.
10: Tymczasem w Alejach Najświętszej Marii Panny wczoraj studentki z UJD przypominały razem z amazonkami częstochowskimi, jaką rolę odgrywa profilaktyka, która naprawdę ratuje życie. W ramach Różowego Października przygotowały wspólnie akcję społeczną Think Pink Myśl na Różowo, aby uchronić panie przed chorobami nowotworowymi.
13: Tutaj właśnie przychodzą do nas dzisiaj panie i mówimy, że nie ma się czego wstydzić, że to nie są żadne tematy tabu, że to jest na porządku dziennym. Pokazujemy, jak prawidłowo się badać, rozmawiamy o profilaktyce i zachęcamy, żeby kobiety się same badały i chodziły też do lekarzy, jeżeli zauważą dziwną zmianę.
14: Ważne też, żeby w takiej przyjemnej atmosferze, czyli w różowym kolorze, przy kawie, w symbolicznym ciastku, mówić o rzeczach poważnych.
13: Tak, dokładnie. I bardzo chętnie zaglądają, zadają wiele pytań, nie boją się przede wszystkim pytać.
10: Częstochowskie Amazonki połączyły siły ze studentkami z Uniwersytetu Jana Długosza przy kawie i symbolicznym różowym ciastku dla uczestniczek, które zasiliły akcję.
11: Wiadomości Radia Jura.
10: 1600 zł, 18 punktów karnych oraz utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Tyle kosztowała zbyt szybka jazda przez Kłobuck. Policja na radarze zarejestrowała 108 zamiast dopuszczalnej prędkości 50 km na godzinę. Samochodem kierował 60-latek, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.
11: Radio Jura poleca.
10: Książkobranie w Bibliotece Politechniki Częstochowskiej. Jesienna akcja już w najbliższą sobotę od 9 do 15 będzie można wymienić się książkami, przekazać je innym bezpłatnie, a także kupić lub sprzedać wybrane tytuły. Wśród prezentowanych publikacji znajdą się m.in. literatura piękna, książki naukowe, podręczniki akademickie i szkolne, komiksy, przewodniki czy literatura dla dzieci. W zaproszeniu od organizatorów czytamy Daj książkom drugie życie, a sobie szansę na znalezienie kolejnej wyjątkowej lektury. Miejsce wydarzenia to Biblioteka Główna Politechniki przy Alei Armii Krajowej 36. W Radiu Jura pozostała informacja Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: Sporo sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nie rozstrzygnięty. Do orzekania nie został dopuszczony kolejny z sędziów, wybrany przed miesiącem przez Sejm, były minister Maciej Berek.
15: Jak zwraca uwagę nasz dziennikarz, złożone przez niego ślubowanie nie poprawiło jego sytuacji. Wręcz przeciwnie, przed wjazdem Berka i innych sędziów na teren Trybunału doszło wczoraj do przepychanych policji z protestującymi i przedstawicielami środowisk prawicowych. O szczegółach Tomasz Skory.
16: Problem z jego wygłoszoną rano w Sejmie przysięgą był dokładnie taki sam, jak w wypadku czterech innych sędziów.
17: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
16: Mówił sędzia i nieobecny na uroczystości prezydent reagował natychmiast.
18: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
16: Jeśli Berek nie jest sędzią, to prezes Trybunału Konstytucyjnego nie przyjął go do pracy. A o tym, że po rozmowie doszło nawet do naruszenia nietykalności cielesnej Berka, miał on donieść do prokuratury na prezesa Święczkowskiego.
8: Paliwa w czwartek znów powyżej 7,8 zł za litr, zgodnie z ostatnim obwieszczeniem ministra energii.
15: Litr benzyny 95, o grosz powyżej złotych 7. Olej napędowy 8,05 zł za litr. Ceny maksymalne benzyny są zatem niższe niż wczoraj, wyższe natomiast dla diesla. Rozpędzeni zatopiłkarze Aston Villa w Lidze Mistrzów pokonali Fenerbahce Stambuł 6-0, a nawet tureckim komentatorom udzieliła się ta boiskowa niemoc.
19: Jackson!
15: Dwie bramki Nicolasa Jacksona, a w drużynie z Birmingham na boisku Matty Cash.
8: Szlagier City kontra PSG.
15: Manchester City u siebie na oczach byłego trenera Pepa Guardioli przegrał z Paris Saint-Germain 2-4.
8: Real Madryt, choć do 82 minuty przegrywał, z Rzymu wyjeżdża ze zwycięstwem.
15: 4-3 pokonana Roma. Decydującą bramkę zdobył były piłkarz tej drużyny Antonio Rüdiger. Rzym zawiedziony, bo w tym meczu Roma jeszcze 8 minut przed końcem regulaminowego czasu prowadziła 3-1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
9: Nad Częstochową i nad regionem o poranku chmury jeszcze, ale w ciągu dnia będą przejaśnienia i rozpogodzenia. Na pewno bez opadów. Piątek szykuje nam się dość pogodny. No i widzę, że prawie cała sobota. Nieźle to wygląda. Temperaturowo? No, też nie mamy chyba powodów do narzekań, bo dzisiaj 12 stopni, jutro stopni 14, a 15 nawet ma pojawić się w sobotę.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
23: Dzień dobry w czwartek.
9: Ewelina już dołączyła, w takim razie rozpoczynamy.
23: Kawa i muzyka, taki zestaw jest idealny na poranny rozruch. To jeszcze raz, dzień dobry i gramy.
11: Radio Jura.
24: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: czwartkowy poranek, a my zaglądamy do horoskopu.
1: Na początek zodiakalne bliźnięta tutaj. Ktoś podsunie ci pomysł, dzięki któremu łatwiej uporasz się z zaległą sprawą, a wieczorem odłóż telefon. Najciekawsza rozmowa może czekać tuż obok.
0: Strzelec, dziś nadarza się okazja, żeby spróbować czegoś nowego, choć początkowo znajdziesz kilka powodów, żeby odmówić. Daj się namówić. Dobrze mieć potem do opowiedzenia coś więcej niż praca, dom, zakupy.
1: Byku, w pracy przyda się twoje spokojne podejście, zwłaszcza gdy inni zaczną niepotrzebnie się spieszyć. Po południu ktoś bliski chętnie spędzi z tobą czas. Wystarczy zaproponować wspólną kawę.
2: Radio Jura.
3: Let's go, girls.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: 12 opakowań kawy wartych ponad 1000 zł. Tyle próbował wynieść bez płacenia pewien mężczyzna z jednego ze sklepów w naszym regionie.
2: Próba kradzieży skończyła się zatrzymaniem.
1: A mógł spróbować szczęścia w naszym konkursie Moc Porannej Kawy, prawda?
2: Tak, byłaby szansa na kawę, a obyłoby się bez wizyty na komisariacie.
1: Wy ciągle macie okazję wygrać, wystarczy napisać, jaką moc daje wam poranna kawa. Formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
5: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
6: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
5: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
6: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
5: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
6: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
5: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
6: Furnipol.pl.
7: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
8: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą Ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października w Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
9: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
10: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
11: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
10: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
11: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
10: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
11: www.traktom.pl.
10: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
12: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen.
16: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
2: Jeśli planujecie jakiś weekendowy wypad, to na jurze pogoda powinna być całkiem niezła. Dzisiaj wprawdzie okresami wzrastać będzie zachmurzenie do dużego. Jutro już zapowiada się pogodny dzień, zresztą całkiem spora część soboty. Dopiero w niedzielę o poranku zapowiadane są jakieś opady deszczu. Tak więc warto wypocząć i korzystać z uroków jesieni. 12 stopni dzisiaj dla Częstochowy, jutro 14, 15 ma pojawić się w sobotę.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
21: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: To czwartkowy poranek z Radiem Jura.
1: Planujemy z wami dzień w Częstochowie. Na początek historia. O 12 w ratuszu rusza konferencja o dziejach Polaków w Kazachstanie. Organizuje ją Instytut Historii Uniwersytetu Jana Długosza, a spotkania potrwają także jutro.
0: Po południu muzyczne świętowanie 200 lat nowoczesnej Częstochowy. O 17 w hali przy Żużlowej wystąpią m.in. Łukasz Zagrobelny, Andrzej Grabowski, Artur Barciś i Olga Bończyk. Wejście już od 16.
1: A jeśli nie możecie się porozumieć z kim i na co się wybrać,
0: To zacznijcie od rozmowy. A przy poważniejszych sporach warto pamiętać o trwającym tygodniu mediacji. Do piątku od 9 do 15 można telefonicznie porozmawiać z mediatorami o polubownym rozwiązaniu konfliktów.
1: My z Markiem też stawiamy na porozumienie, zdecydowanie.
0: Oczywiście. Ty wybierasz wydarzenie.
1: Tak, a ty możesz tylko powiedzieć, że to świetny pomysł.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
7: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
6: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
7: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
6: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
7: Profesjonalny montaż i serwis.
6: Sinbud. Częstochowa Rocha 45/47.
7: Sinbud.pl.
8: Likwidacja outletu Ozgar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne

0: Zapraszamy.
1: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
2: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
3: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
4: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
3: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
4: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
5: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: 15 dzień października, mamy czwartek, za chwilę wiadomości, a potem sprawdzimy, co tej jesieni jest modne. Będziemy mówić o trendach. No, widzę, że Marek już nie może się doczekać. Zostańcie z nami.
1: Kiedy przez wiadukt Magiery pojadą w końcu autobusy? Pytamy w imieniu słuchaczy. Odpowiedź w wiadomościach Radia Jura. Będzie także Radomsko, które nawiązuje kulturalną współpracę z Uniwersytetem Jana Długosza. W tych wiadomościach także sprawa brakujących pieniędzy na komisje orzekające o niepełnosprawności. Joanna Mielimonka. Do usłyszenia o 8:00.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
2: Gotowi na muzyczną imprezę, która łączy ludzi? Przed nami 7. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Integra. Disco Polo bawi nas. Wspólna zabawa i mnóstwo pozytywnej energii. Już 21 października w środę o 10:00. DMD Arena Częstochowa Żużlowa 4. Wstęp wolny. Zaprasza Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie. Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa śląskiego PFRON oraz przez miasto Częstochowa.
3: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18:15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
4: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
5: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajdzie się na stronie radiojura.pl.
6: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
7: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
8: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
9: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
10: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
11: Lidl, oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Dziś czwartek, to 15 dzień października. Zegary pokazują godzinę 8, a my zapraszamy Was na wiadomości.
6: Joanna Mielimonka, zapraszam. Na początek wiadomości o 8 wraca temat obsługi komunikacją miejską oraz autobusami części Starego Miasta w kierunku Stradomia, Trzech Wieszczów i Śródmieścia. MPK nie kursuje przez nowy wiadukt.
7: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
6: Zapytanie od słuchaczki z ulicy Krakowskiej skierowaliśmy do magistratu, którego specjalny wydział planuje organizację przejazdów dla częstochowskiego MPK.
8: Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli Urzędu Miasta poinformował, że włączenie tego rejonu w układ komunikacyjny, także uruchomienie kursowania autobusów MPK między innymi przez nowy wiadukt planowane jest w najbliższych miesiącach na przełomie obecnego i przyszłego roku lub w pierwszym kwartale roku przyszłego.
6: Zapowiada Włodzimierz Tutaj, rzecznik w magistracie. Pierwotnie, gdy wiosną wiadukt był udostępniony kierowcom, pojawiły się zapowiedzi, że autobusy MPK będą mogły tędy jeździć już jesienią. Skąd jednak opóźnienie?
8: Obecnie trwają jeszcze analizy dotyczące różnych wariantów rozwiązań w powiązaniu z możliwościami budżetowymi. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przekazane po zakończeniu prac analitycznych. Trzeba pamiętać, że uruchomienie wiaduktu nastąpiło wiosną, już w czasie trwania obecnego roku budżetowego, a niedawno MPK wymagało dodatkowego zasilenia ze strony miasta z powodu bardzo wysokich cen benzyny skutkujących wzrostem kosztów miejskiego przewoźnika. Po otwarciu wiaduktu niezbędne było też zbadanie efektów zmian w organizacji ruchu, potoków ruchu i nowych przyzwyczajeń kierowców.
6: Na autobusy w tym rejonie musimy zapewne poczekać jeszcze kilka miesięcy.
7: O tym się mówi w regionie.
6: Wyjeżdżamy teraz poza Częstochowę. Miejski Dom Kultury w Radomsku podpisuje porozumienie z Uniwersytetem Jana Długosza. Będzie współpraca też ze sceną teatralną, a zyska docelowo zarówno publiczność, jak i nasi studenci. Plany są ambitne, zostaną zainicjowane jeszcze w tym roku, ale kolejne aktywności na przyszły rok zapowiada już dyrektor Krzysztof Zygma.
9: W galerii naszej prezentujemy wystawę malarstwa z Uniwersytetu imienia Jana Długosza. Podpiszemy taką współpracę z Uniwersytetem. To nas również bardzo cieszy, bo oprócz teatralnych, artystycznych, takich prezentowanych na scenie atrakcji, nasza galeria jest również dla Częstochowy szeroko otwarta.
6: Warsztaty, spotkania, pokazy w galerii i nie tylko. Miejski Dom Kultury w Radomsku zapowiada dalsze zbliżenie z częstochowskimi instytucjami. Teraz gmina Lipie i umowa na kolejny odcinek kanalizacji. Nowe odcinki sieci powstaną w Kleśniskach. Ta ważna inwestycja powstanie w ciągu roku. Powstanie kanalizacja grawitacyjna o długości 3 km od Starowiejskiej w Parzymiechach do ulicy Jaworskiej w Kleśniskach. Zbudowany zostanie także kanał tłoczny, przyłącza do posesji oraz 3 przepompownie ścieków. Projekt warty jest 5,5 miliona złotych. Gmina skorzystała z pozyskanego na ten cel dofinansowania z funduszy europejskich. Po lecie warto zadbać o formę i kondycję.
10: To dobry moment, żeby zacząć i nie czekać.
6: Będziemy o tym mówić w Radiu Jura. W kolejnych wiadomościach będą zachęcać popularyzatorzy ruchu i aktywności. Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie o poranku działa miasteczko namiotowe. Tam zgromadzili się przede wszystkim przedstawiciele środowisk prawicowych.
12: Zatem Aleja Szucha w stolicy. Przed siedzibą Trybunału jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, dzień dobry. Jak teraz wygląda to miejsce?
13: Dzień dobry. Tu jest kilkanaście namiotów. Przede wszystkim w kolorach białym i czerwonym. Do tego flagi i transparenty. Na tym terenie, przed bramą Trybunału Konstytucyjnego, teraz jest kilkadziesiąt osób. Przed chwilą zapytałem, co planują dalej i czy ten protest jeszcze tu potrwa.
14: No zostajemy już, żeśmy całą noc tutaj byli. I jesteśmy teraz, będą się teraz zbierać tutaj przychodzić.
15: Stać przy Trybunale aż do końca.
13: O poranku w Warszawie Aleją Szucha, jak pewnie słychać, przejeżdża coraz więcej samochodów. Na szczęście mimo tego protestu jest bez utrudnień na ulicach.
11: A jak teraz? teraz będzie funkcjonował Trybunał Konstytucyjny?
12: Przypomnijmy, wczoraj Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułą wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego.
11: Potem nie został przez prezesa Bogdana Święczkowskiego dopuszczony do orzekania. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał.
12: Nagłaśniamy dzisiaj sprawę brakujących pieniędzy na komisję orzekającą o niepełnosprawności.
11: Ostatnie przykłady. W Żywcu zapadła decyzja o wstrzymaniu organizowania kolejnych posiedzeń komisji. Podobne problemy zgłaszają zespoły w Łukowie czy Łęczycy.
12: Stanisław Pawłowski, dlaczego pieniądze kończą się przed końcem roku i co teraz stanie się z komisjami?
4: To problem, który powtarza się od lat. Zespoły wydające orzeczenia o niepełnosprawności są finansowane z budżetu państwa, ale dostają za mało pieniędzy, żeby pracować przez cały rok. Kiedy środki się kończą, muszą występować o dodatkowe finansowanie z rezerwy. W tym roku według związkowców otrzymały zaledwie około 1/4 tego, o co wnioskowały.
16: Musimy pisać, prosić, wyjaśniać. Planowanie w ogóle jakichkolwiek działań jest trudne. Już nie mówię o jakiejś tam polityce kadrowej, zatrudnieniu osób.
4: Mówi Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Czasem sytuacje ratują samorządy, które dokładają pieniądze z własnych budżetów. W jego zespole, w Żywcu, komisje zaplanowane na październik jeszcze się odbędą, ale kolejnych nie wyznaczają.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
5: Jeśli planujecie jakiś weekendowy wypad, to na jurze pogoda powinna być całkiem niezła. Dzisiaj wprawdzie okresami wzrastać będzie zachmurzenie do dużego. Jutro już zapowiada się pogodny dzień, zresztą całkiem spora część soboty. Dopiero w niedzielę o poranku zapowiadane są jakieś opady deszczu. Tak więc warto wypocząć i korzystać z uroków jesieni. 12 stopni dzisiaj dla Częstochowy, jutro 14-15 ma pojawić się w sobotę.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
6: Wracamy do Was tuż po wiadomościach z kolejną porcją muzyki.
5: Gdziekolwiek teraz nas słuchacie, dzień dobry.
6: Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc.
6: Gramy.
7: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: To czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Jesień rozgościła się u nas na dobre. Rano zimno, no, tak spod kołdry to coraz trudniej wyjść, a już w nocy, przypominamy, z 24 na 25 października cofniemy wskazówki zegarów z 3 na 2.
0: No, to na pewno jest dobra wiadomość dla tych, którzy lubią pospać.
1: No, tylko dla tych. A dla tych, którzy lubią zjeść, po 10 super przepis na zupę grzybową. Jesień, jak się okazuje, mamy też w szafach, bo już za chwilę o nowych trendach w modzie widzę, że Marek... no dobra, zostawmy. Zostawiam się na razie z tym tematem.
2: Radio Jura.

0: czwartkowy poranek, 15 dzień października. Jesień zawitała nie tylko do kuchni, ale także do świata mody. A trendy śledzi Ewelina. No i co wyśledziłaś?
1: Poetcore, tak to wszystko brzmi. Czyli styl inspirowany dawnymi powieściami. Koronki, bluzki z żabotem, broszki, do tego grube swetry i marynarki.
0: Czyli rano otwierasz szafę i po chwili wyglądasz jak nieprzymierzając Izabela Łęcka.
1: O Stanisławie, nie przesadzaj. Wystarczy apaszka, broszka po babci albo ozdobny kołnierzyk. Warto najpierw przejrzeć szafę.
0: A babcia mówiła, zostaw, jeszcze się przyda.
1: I jak zwykle miała rację.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
6: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
7: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe? Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
3: Słuchasz Radia Jura.
4: Dam

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
1: Ja właśnie przeglądam formularze, które wypełniacie na naszej stronie internetowej i czytam wiadomość od Aurelii, która pisze tak. Wstaję o 5 rano. Nie muszę, ale lubię. Lubię o tej porze wstać. Pierwsze kroki do kuchni i parzę sobie kawę. Jest cichutko, ciemniutko, tylko czuć zapach kawy.
2: Czyli kawa daje też chwilę dla siebie. Zanim domownicy wstaną i zaczną pytać, gdzie są skarpetki i co na śniadanie?
1: Tak, to ma sens. A jaką moc daje poranna kawa wam? Opiszcie to w formularzu na naszej stronie internetowej. W konkursie Moc Porannej Kawy czekają oczywiście kawa, ufundowana przez firmę Olsema i bon na zakupy w ich sklepie internetowym.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
5: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Autoryzowany nie znaczy droższy, znaczy pewniejszy. W Volvo Car Częstochowa wiele usług wykonasz w cenach porównywalnych z warsztatami niezależnymi. A zyskujesz pewność, szybką diagnostykę, oryginalne części z dożywotnią gwarancją i serwis rosnących rabatów. Dlatego zanim założysz, że gdzie indziej będzie taniej, po prostu sprawdź ofertę. Volvo Car Częstochowa. Autoryzowany serwis Volvo. Jagiellońska 48. Nie zakładaj. Sprawdź.

0: na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł, a na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Po reklamie.
8: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
9: Słuchasz Radia Jura. Don't

0: Do bardzo interesujących tematów, między innymi powiemy o płatnym urlopie, który może trwać 365 dni. Na razie więcej nie zdradzam. Koniecznie zostańcie z nami, a już za kilka chwil wiadomości. Zapraszamy.
1: Nocne utrudnienia na jednym z kolejowych przejazdów w regionie. W wiadomościach Radia Jura ważne informacje dla kierowców w Mykanowie. Będzie także poranna akcja Kolei Śląskich w związku z profilaktyką walki z rakiem piersi. Powiatowe i miejskie komisje orzekające o niepełnosprawności, znów brakuje w nich pieniędzy. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2,49 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Woda mineralna Kropla Beskidu, gazowana, niegazowana, 1,5 litra cena 1,39 zł za sztukę.
6: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Super Puchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
7: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby Twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się Twoim Porsche, Ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
8: Likwidacja outletu Ozgar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Ozgar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
9: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
10: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
11: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
12: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej

0: 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
4: Po reklamie.
7: Na zegarach już godzina 9:00, jest czwartek, to 15 dzień października. Zapraszamy na wiadomości.
8: Będą nocne utrudnienia na drodze Radostków-Mykanów. Joanna Mielimonka, wiadomości w Radiu Jura o 9:00. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Stan nawierzchni na przejeździe w miejscowości Radostków-Kolonia jest w bardzo złym stanie i konieczna jest pilna naprawa. Od dziś od godziny 22:00 do jutra do 5:00 rano zamknięty zostanie dla ruchu drogowego przejazd na linii kolejowej Wyczerpy-Chorzew-Siemkowice. Zalecany jest objazd przez sąsiedni przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Słonecznej w Mykanowie.
9: Twoje sprawy.
8: Zostajemy na torach kolejowych, bo mamy poranną akcję za sprawą kolei śląskich, która wpisuje się w profilaktykę walki z rakiem piersi. Pół godziny temu z Katowic ruszyli wolontariusze, którzy jadą pociągiem do Częstochowy, by przypomnieć, że czas ma w leczeniu kluczowe znaczenie.
10: Czas jest szczególny. 15 października to Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Kampania, którą zorganizowała fundacja, jest widoczna w pociągach kolei śląskich przez cały październik. To w sumie 250 plakatów. Akcja Pociąg do Zdrowia wpisuje się w ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną. Profilaktyka podaj dalej.
8: Na pokładzie pociągu kolei śląskich relacji Gliwice-Częstochowa działania odnośnie zachęty do badań prowadzą wolontariuszki Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej. Zachęcają pasażerki do udziału w mamografii. A o akcji mówił nam rano rzecznik lokalnego przewoźnika Bartłomiej Wnuk.
9: O tym się mówi w Częstochowie.
8: Miasto po ostatnich tragicznych wydarzeniach w polskich szkołach związanych z agresją wśród uczniów zaktywizowało swoje działania pomocowe. Położone został większy nacisk na opiekę psychologiczną, profilaktykę uzależnień i szerokie wsparcie młodych ludzi w kryzysach.
11: Kiedyś faktycznie głównym problemem było uzależnienie od narkotyków, od alkoholu. Dzisiaj mamy środki psychoaktywne, ale uzależnienia behawioralne, czyli internet, hazard. I dlatego musimy zachęcać ich do tego, aby w inny sposób spędzali swój czas wolny, aby rozwijali swoje pasje, zainteresowania, pokazywać taki inny świat, nie taki internetowy świat.
8: Zmieniają się czasy i zagrożenia, zauważa naczelnik Grażyna Stramska-Świerczyńska. Z wszelkimi problemami można zgłaszać się do częstochowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Działają w mieście dwie, a na kontakt ze specjalistami można liczyć na co dzień w różnych sytuacjach.
9: Więcej na radiojura.pl.
8: Sezon wakacyjny i plenerowy dobiegł końca, jednak to nie powód, by odkładać dbanie o zdrowie i dobrą formę aż do postanowień noworocznych. Częstochowscy trenerzy i popularyzatorzy aktywności fizycznej przypominają, że jesień to idealny moment na kontynuowanie nawyków wypracowanych w minionych ciepłych miesiącach.
12: To dobry moment, żeby zacząć i nie czekać do następnego miesiąca, do następnego poniedziałku, bo zawsze znajdziemy jakąś wymówkę, a teraz jest ku temu bardzo dobra pora. Konsekwencja tu ma jak największe znaczenie. Założyć sobie na początku jakiś minimalny plan.
13: Potem pamiętać pewnie o jakiejś cykliczności.
12: Tak, pamiętajmy o tym, że zdobycie nawyku, i to naukowo jest udowodnione, trwa tylko 21 dni.
8: Jak podkreśla w rozmowie z Mariuszem Osyrą trener Patryk Ungierat, o kondycji oraz wygląd ciała warto dbać przez cały rok, nie tylko przed wakacjami. Pomyślmy więc o sobie. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: zadanie państwa, ale coraz częściej pieniądze samorządów.
8: Wraca temat brakujących środków na miejskie i powiatowe komisje orzekające o niepełnosprawności.
6: Niektóre zespoły wstrzymują wyznaczanie kolejnych posiedzeń.
8: Na linii ponownie nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, ile pieniędzy brakuje i jak zespoły radzą sobie z tym problemem?
14: W Gdańsku państwowa dotacja pokrywa 37% zgłoszonych potrzeb. Komisje pracują dzięki pieniądzom miasta, choć na orzeczenie czeka blisko 1900 wniosków. W Gdyni zespół wystąpił dodatkowe 220 tysięcy złotych, dostał 150 tysięcy, to również posiedzenia odbywają się bez zakłóceń. W Żywcu z powodu braku pieniędzy nie wyznacza się już kolejnych komisji.
15: Jesteśmy w tej sytuacji naprawdę bezradni. No ja uważam, że ten sposób finansowania zespołów jest skandaliczny. To jest po prostu notoryczny brak płynności finansowej.
14: Zaznacza Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Związkowcy domagają się zmiany finansowania, by co roku nie musieć zabiegać o dodatkowe środki.
6: W Brukseli dziś kolejna rozprawa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer. Chodzi o odblokowanie pieniędzy, które agencja powinna dostać od linii lotniczych.
8: One zostały zablokowane w związku ze sporem Polski z koncernem farmaceutycznym za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Łączymy się z naszą korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, jakie argumenty przedstawi dzisiaj strona polska?
16: Pierwsze to bezpieczeństwo ruchu lotniczego. PAŻP podkreśla, że zajęte pieniądze służą finansowaniu kontroli ruchu lotniczego, a polska przestrzeń powietrzna ma szczególne znaczenie ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Drugi argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia i ma chronić pieniądze Agencji Kontroli Ruchu Lotniczego przed takim właśnie zajęciem. Ważny jest też przykład Rumunii, gdyż belgijski sąd tymczasowo zawiesił tam zajęcie pieniędzy rumuńskiej agencji, uwzględniając znaczenie tego nowego protokołu. PAŻP liczy, że podobny argument przekona sąd również w polskiej sprawie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
7: Ciśnienie w Częstochowie wciąż wysokie i stabilne na poziomie 1028 hektopaskali. Takie ma być przez cały dzień. Biometr na razie jest jak najbardziej korzystny. Wiatr z zachodu i północnego zachodu wiać ma umiarkowanie, czyli nie będzie nam bardzo obniżał odczuwalnej temperatury. Przypomnę, 12 stopni dzisiaj, 14 jutro, 15 w sobotę.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
8: Kolejna porcja wiadomości za niecałą godzinę, a teraz już wracamy do muzyki.
7: A my z wami do godziny 11.
8: Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
8: Zapraszamy.
9: Radio Jura.

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: To czwartkowy poranek z Radiem Jura.
1: O tej porze przeszukujemy sieć w poszukiwaniu na przykład takich ogłoszeń. Tym razem internauta z Częstochowy pyta, kto zamówił pizzę pod zły adres? Ktoś pisze, że już drugi raz w tym tygodniu dostawca zapukał do niego z jedzeniem dla sąsiada. Fajnie, nie?
0: No, niby drobna pomyłka, ale ty otwierasz drzwi, czujesz pizzę i musisz powiedzieć, że to nie twoja.
1: Strasznie, a potem wracasz do kuchni, patrzysz na swoją kanapkę, no jak już mnie się już cieszysz.
0: A może za trzecim razem zapytać sąsiada, czy można się poczęstować?
1: Ja bym tak zrobiła.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Wjeżdżaj na Drift Festival do M1 w Częstochowie. 17 i 18 października. W sobotę przejazdy Drift Taxi dla publiczności i ogniste pokazy. W niedzielę walka o tytuł najlepszego driftera. Tu są emocje na najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
4: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
5: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: eksploatacji i zamów dróg ściennych.
1: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
2: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą Ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
3: Anda Rodenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie może Cię zabraknąć.
4: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w Nea. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. Nea, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płacimy.

0: 399,99. Teraz za 339 zł.
1: MediaMarkt. Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Nic nie wskazuje na to, żeby jakieś dramatyczne zwroty akcji pojawiły się w prognozach pogody. Dzisiaj w Częstochowie pochmurno, ale z przejaśnieniami po południu, także rozpogodzenia. Uwaga, kolejna noc może być mglista, mglisty ma być też piątkowy poranek. Ale za to jutro dużo słońca, podobnie przez sporą część soboty. Dzisiaj do 12 stopni, jutro do 14, 15 nawet w sobotę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To czwartkowy poranek, to jest Radio Jura i to jest bardzo przyjemna część dnia dla mnie, kiedy dzwonię do Was, mogę usłyszeć Wasz uśmiechnięty głos, czasem jesteście zaskoczeni, ale na pewno sprawiamy Wam niespodziankę. Dzień dobry, Ewelina Kroczek, Radio Jura z tej strony, witam.
2: Tak, tak.
1: Gdzie się dodzwoniłam?
2: Do Częstochowy.
1: Do Częstochowy i jesteśmy...
2: Do Joli.
1: Do Joli.
2: Tak mi zasmakowała ta kawa i to tylko dowód na to, że to prawda, że uwielbiam kawę i jest dla mnie tym motorem napędowym. Nawet w czasie jakichś niesprzyjających warunków, kiedy nie powinno się, jak jest na przykład choroba czy coś, nieprawda, trzeba tą kawę pić. Ta kawa naprawdę, no jest różnica, jest naprawdę bardzo dobra. Zakupiłam też taką z Ekwadoru i czekam, tak jak pisałam, czekam na tą kawę.
1: Drodzy słuchacze, macie potwierdzenie osoby, która skosztowała tej pysznej kawy od firmy Olsema, że ona rzeczywiście jest aromatyczna i że kiedy ktoś już spróbuje, to do niej wraca.
2: Pewno.
1: Nie tylko, pewno, nie tylko bariści doceniają, ale także ci wszyscy, którzy na co dzień bez tej filiżanki małej, czarnej, aromatycznej nie mogą się obejść. Z kim pijesz aromatyczną kawę i teraz jest okazja, by za naszym pośrednictwem kogoś pozdrowić?
2: No rano niestety sama, mój mąż niestety nie pije kawy, ale jak mam możliwość z córką, no i z przyjaciółką, no. Kawa jest towarzyska, lubi towarzystwo, z bratem bardzo chętnie. Nie. Także właśnie chcę im sprezentować też taką paczuszkę kawy, żeby też, więc też taki prezencik będzie. Jak mi się udało, no to będzie prezencik.
1: Na pewno się ucieszał. No to mogę tylko powiedzieć, delektuj się w dalszym ciągu. Wszystkiego dobrego dla Was, pozdrowienia dla rodziny,
2: bardzo
1: dla Twoich najbliższych.
2: Dziękuję.
1: I miłego dnia życzę.
2: Również miłego.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2,49 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Woda mineralna Kropla Beskidu, gazowana, niegazowana, 1,5 litra, cena 1,39 zł za sztukę.
4: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Gotowi na muzyczną imprezę, która łączy ludzi? Przed nami 7. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Integra. Disco Polo bawi nas. Wspólna zabawa i mnóstwo pozytywnej energii. Już 21 października w środę o 10:00. DMD Arena Częstochowa Żużlowa 4. Wstęp wolny. Zaprasza Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie. Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa śląskiego PFRON oraz przez miasto Częstochowa.
8: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.

0: Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: To czwartkowy poranek. Za chwilę zaprosimy Was na wiadomości, a po godzinie 10 zaczniemy myśleć o obiedzie, czyli polecimy Wam bardzo fajny przepis na zupę grzybową. Zostańcie z nami.
1: Jedźcie ostrożnie, kierowcy noga z gazu. W wiadomościach Radia Jura, apel śląskiej policji po wczorajszych wypadkach na drogach. Będzie także profilaktyka raka piersi w alejach Najświętszej Marii Panny. Nie żyją dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej

0: firmę? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
1: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
2: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
4: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: To nie moje, to też nie moje i to też.
3: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
2: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
3: Więcej?
2: Nawet do 5,5%.
4: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
2: I miej bank do życia

0: 12 stycznia 2027. Po reklamie.
1: Czwartek, 15 dzień października, na zegarach godzina 10. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: 157 zdarzeń i 7 osób rannych. Wiadomości w Radiu Jura. O 10 zaczynamy od policyjnego raportu. Joanna Mielimonka, zapraszam. Mundurowi znów apelują do stosowania prędkości do panujących warunków oraz zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Mamy jesień, mamy zmienną pogodę za oknem. Jedźcie ostrożnie, a jeśli macie informacje dla innych, dzwońcie 34 389 89 89.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Think Pink, myśl na różowo w Alejach Najświętszej Marii Panny. To była słodka profilaktyka, która naprawdę ratuje życie. W ramach Różowego Października częstochowskie Amazonki połączyły siły ze studentkami Uniwersytetu Jana Długosza. Przy kawie i ciastku mówiły o konieczności badań, a Mariusz Osyra rozmawiał z Mają Kazimierską i Wiktorią Angiel-Rabiniak, przyszłymi lekarkami.
4: Tutaj współpracujemy z Amazonkami z Częstochowy i one wspaniale opowiadają o swojej historii, ale także mówią, jak tego uniknąć. Uczymy się od nich, jak rzeczywiście to wygląda w klinikach u lekarzy.
5: To właściwie też jest dla Was pewna nauka.
4: Tak, zdecydowanie. My jesteśmy dopiero na trzecim roku. Takie akty naprawdę dużo dają. Na co dzień na uczelni też nie zawsze o tym się rozmawia po prostu.
2: Dodaje Maja Kazimierska, studentka Częstochowskiego Uniwersytetu, jeszcze przed wyborem lekarskiej specjalności. Przedstawicielki Stowarzyszenia Amazonek przypomniały mieszkankom Częstochowy, że w walce o zdrowie nigdy nie są same. Warto dbać o zdrowie, warto dbać także o swój rozwój duchowy.
3: Wiadomości Radia Jura.
2: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poraju inauguruje drugi rok działalności. Ruszyły zapisy dla nowych studentów. Uniwersytet w Poraju oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział swojej działalności we współpracy z Uniwersytetem Jana Długosza oraz Urzędem Gminy. To propozycja dla wszystkich seniorów i osób pragnących rozwijać swoje pasje w programie zajęć, wykłady, warsztaty oraz lektorat języka obcego, ale też zajęcia plastyczne i wyjazdy kulturalne. To dla ducha, a dla ciała joga i Nordic Walking. Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego jutro o 16 w sali sesyjnej Urzędu Gminy.
3: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
2: Odkryć i zrozumieć autyzm. Pod takim hasłem spotkają się uczestnicy konferencji, jaką w UJD przygotowuje specjalny ośrodek wychowawczy Dom dla Chłopców w Częstochowie. Tematem nadrzędnym będzie spektrum autyzmu oczami rodziców. Wszystko na rzecz lepszego zrozumienia osób, które funkcjonują w spektrum również w życiu dorosłym.
6: My coraz więcej widzimy i coraz wcześniej widzimy. Widzimy też wzrost zainteresowania naszymi treściami, naszą konferencją i to nam pokazuje, że jednak szerzenie wiedzy i pokazywanie nowych aspektów jest ważne dla ludzi pracujących z osobami w spektrum, jest ważne dla rodziców.
2: Dodaje Aneta Sobera ze specjalnego ośrodka w Częstochowie, Dom dla Chłopców. Konferencja w budynku UJD przy Waszyngtona jutro od 9:30. W Radiu Jura pora na doniesienia z kraju i ze świata. Z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Kobieta, która na przejściu dla pieszych w Białymstoku śmiertelnie potrąciła dwie osoby, była trzeźwa. Taką informację przekazuje policja.
8: Do wypadku doszło na ulicy Halera.
9: Kobieta kierująca Nissanem wjechała na przejście, potrącając właśnie te dwie panie, które przez przejście przechodziły. Tam w tej chwili cały czas na miejscu trwają czynności.
8: Mówił młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
7: Dotacja otrzymana od wojewody na ten rok zostanie wykorzystana już w połowie listopada. W takiej sytuacji znalazł się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.
8: Orzecznicy złożyli wniosek o dodatkowe fundusze, ale te nie pokryją zapotrzebowania nawet w 1/3.
7: Zajmujemy się dziś finansami miejskich i powiatowych komisji orzekających o niepełnosprawności. Beniamin Kubiak-Piłat, Beniaminie, ile za tym otrzyma poznański zespół?
10: Powiatowy Zespół z Poznania zawnioskował o dodatkowe środki na bieżącą działalność w kwocie około 1 700 000 zł. Pieniądze te miałyby pokryć zapotrzebowanie do końca roku. W połowie września wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności poinformował, że wszystkie zespoły powiatowe otrzymają rezerwę wynoszącą nieco ponad 28% wnioskowanej kwoty.
11: Dla nas to jest kropla w morzu potrzeb, bo zaledwie blisko 490 tysięcy złotych. Mieszkańcy i powiatu poznańskiego i Poznania nie muszą się obawiać, że powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Poznaniu z dnia na dzień przestanie funkcjonować z powodu braku dotacji. edukacji.
10: Powiedziała mi Katarzyna Gracz, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Problemy finansowe przekładają się jednak na braki kadrowe. Przede wszystkim lekarze, psychiatrzy i psychiatrzy dziecięcy nie chcą pracować w zespołach orzekających, ponieważ więcej zarobią w prywatnych gabinetach.
7: Baner z podobizną Donalda Tuska, trzymającego piłę łańcuchową, rozwiesili przed chwilą na bloku naprzeciwko Sejmu aktywiści Greenpeace.
8: Termin nieprzypadkowy, 15 października. 3 lata temu odbyły się wybory.
12: No już jest 3. rocznica wyborów. Rząd obiecał Polkom i Polakom 20% najcenniejszych lasów wolnych od wycinek. Tymczasem chronionych jest tylko 5% lasów.
13: Jak długo ten baner będzie wisiał tutaj?
12: To zależy wszystko od aktywistów. To oni wiszą na kilkudziesięciu metrach.
13: Są 3 osoby, tak?
12: Tak. Domagamy się po prostu, żeby rząd spełnił swoje obietnice.
8: Usłyszał na miejscu protestu nasz reporter Michał Dobrołowicz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
1: Nic nie wskazuje na to, żeby jakieś dramatyczne zwroty akcji pojawiły się w prognozach pogody. Dzisiaj w Częstochowie pochmurno, ale z przejaśnieniami, po południu także rozpogodzenia. Uwaga, kolejna noc może być mglista, mglisty ma być też piątkowy poranek. Ale za to jutro dużo słońca, podobnie przez sporą część soboty. Dzisiaj do 12 stopni, jutro do 14, 15 nawet w sobotę.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
14: W tej godzinie zabierzemy Was na naszą stronę internetową. Tam naprawdę warto się rozejrzeć.
1: A teraz zabieramy Was już w muzyczne strony. Tu też ciekawie.
14: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
14: Zostańcie z nami.
3: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sezon na grzyby trwa, więc my do tematu powracamy, a z grzybami jest tak. Najpierw, wiadomo, człowiek się cieszy, że znalazł, potem siedzi nad koszykiem i pyta, kto to wszystko wyczyści?
0: No, chętnych zwykle mniej niż do zbierania, ale kiedy powiesz, że będzie zupa grzybowa, no, zainteresowanie rośnie.
1: Zdecydowanie i taką właśnie polecamy w naszej radiowej kuchni z ziemniakami, z cebulką na maśle, natką pietruszki, śmietanką. Przepis znajdziecie na naszej stronie internetowej, prosty, więc nawet początkujący sobie poradzą.
0: A gdyby ktoś przy stole zapytał, skąd macie takie grzyby, można powiedzieć, z lasu.
1: To jest dokładnie tyle informacji, ile grzybiarz jest gotów ujawnić. A przepis, pamiętajcie, z naszej strony internetowej, którą jeszcze w tej godzinie odwiedzimy.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 49 groszy za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Woda mineralna Kropla Beskidu, gazowana, niegazowana, 1,5 litra, cena 1 zł 39 groszy za sztukę.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
6: Zdążymy, spokojnie.
5: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
6: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
5: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
7: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
13: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: serię realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Jesienna norma wypełniona, temperatura powoli rośnie. Dzisiaj w Częstochowie do 12 stopni, 14, jutro 15 ma pojawić się w sobotę. Poranek może niezbyt piękny, ale po południu coraz śmielej zaglądać będzie do nas słońce. Uwaga, kolejna noc i jutrzejszy poranek to mgły i zamglenia. Piątek ma być piękny, pogodny i słoneczny. Pogodnie i słonecznie także przez niemal całą sobotę. Kolejne opady zapowiadane są na niedzielę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: to czwartkowy poranek z Radiem Jura.
1: Odwiedzamy naszą stronę internetową. Tutaj bobry spod Lublińca najwyraźniej mają uwagi do oznakowania terenu.
0: W leśnictwie Łopian kopią nory pod drogą i ścinają drzewa wokół stawu. Leśnicy ustawili więc znak ostrzegający przed zagrożeniem.
1: A bobry ścięły dębowy słupek, na którym wisiał, czyli ostrzeżenie przed bobrami. Też nie było bezpieczne przed bobrami.
0: No, leśnicy żartują, że zwierzaki po prostu nie chciały, żeby ostrzegano przed ich działalnością. A całą historię znajdziecie na Radio Jura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
3: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
3: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
3: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
3: Furnipol.pl.
5: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja.
6: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
7: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
8: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
9: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
10: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
9: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
10: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
9: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
10: www.traktom.pl.
9: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
11: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: Tato, z czego były pierwsze książki?
19: Z glinianych tabliczek?
18: To jak wtedy zaginali rogi?
20: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Po reklamie.
22: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: mamy czwartkowe przedpołudnie. Czy to jest ten moment, kiedy już powinniśmy planować weekend?
1: Zapraszamy jeszcze jutro o poranku. Chociaż przedpołudnie brzmi tak, że my już wiemy, że czas powiedzieć do usłyszenia.
0: Za dziś dziękujemy.
1: Ewelina Kraczek
0: i Marek Moc.
1: W takim razie do usłyszenia, do jutra.
2: Nie będzie wyższych podatków od nieruchomości w Radomsku w wiadomościach Radia Jura o 11:00. Decyzja radnych w czasie nadzwyczajnej sesji. Coraz więcej jest sytuacji kryzysowych wśród młodych ludzi. Cały czas porad udzielają poradnie psychologiczne w Częstochowie. A dopiero w przyszłym roku uruchomione będą dodatkowe pieniądze dla komisji orzekających o niepełnosprawności. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
6: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.czest.pl.
7: Hola, hola! Hotel Sonex.

0: Lisboa. O sobotniej imprezie przypominamy i wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy i na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
1: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
2: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Po reklamie.
20: W kalendarzach czwartek to 15 dzień października, na zegarach godzina 11, w Radiu Jura to czas na najważniejsze wiadomości.
21: Podatek od nieruchomości w 2027 roku w Radomsku bez zmian. Wiadomości Radia Jura. Zaczynamy od tej informacji. Joanna Mielimonka, zapraszam. Zarząd miasta proponował podwyżki niezbędne dla realizacji inwestycji. Uchwała jednak została odrzucona. O przebiegu ostatniej nadzwyczajnej sesji. Arkadiusz Szapka. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. W proponowanej uchwale znalazły się nowe opłaty, a były one niezmieniane od 2022 roku. Pieniądze są potrzebne m.in. by pokryć wydatki na oświatę, transport, transport publiczny, remonty, budowę dróg czy utrzymanie infrastruktury. Trzeba też pomyśleć o nowych inwestycjach w Radomsku, na przykład budowie wiaduktu nad przejazdem kolejowym przy Kraszewskiego czy nowych mieszkaniach przy Narutowicza. Dodatkowe 7 milionów pozwoliłoby na wkład do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. Argumenty te jednak nie przekonały radnych i odrzucili projekt podwyżek.
21: Za głosowało 9 radnych, przeciw było 10, a jeden wstrzymał się od głosu.
0: Twoje sprawy.
21: Wracamy do Częstochowy. Jeszcze większy nacisk na opiekę psychologiczną i szerokie wsparcie młodych ludzi w kryzysach w mieście. To po ostatnich tragicznych wydarzeniach w polskich szkołach związanych z agresją. Zmieniają się czasy i zagrożenia, ale ze wszystkimi problemami można zawsze zgłaszać się do częstochowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych.
1: Tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielamy na co dzień w różnych obszarach. Diagnozy, ale też terapii, też właśnie takiej interwencji kryzysowej, ponieważ jakby wiele jest takich momentów w życiu ludzi, którzy potrzebują jakiejś takiej krótkoterminowej, bieżącej pomocy, szczególnie kiedy wokół dzieją się trudne rzeczy. Więc my jak najbardziej oferujemy takie wsparcie i dla uczniów częstochowskich szkół, dla nauczycieli, ale także udzielamy tej pomocy rodzicom.
21: Zachęcam do kontaktu psychoterapeutka Ewa Przesłańska z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. Zajrzyjcie w razie potrzeby do placówek przy Łukasińskiego 40 lub przy Kosmowskiej 5.
0: Wiadomości Radia Jura.
21: Przedszkola w Myszkowie po termomodernizacji. Zakończyły się prace przy placówkach numer 1 i 5. Wymieniono pokrycia dachowe, docieplone ściany, fundamenty i stropy. Jest także nowa instalacja elektryczna oraz centralne ogrzewanie. Budynki ponadto wyposażono w instalację fotowoltaiczną z magazynami energii. Koszt inwestycji wyniósł około 11 milionów złotych.
0: Radio Jura poleca.
21: Tradycyjny teatr, ale nie tuzinkowi aktorzy na scenie. Teatr Nowy w Częstochowie zaprasza na kolejną premierę. Spektakl wizualno-muzyczny Cudowna rusztowanie światła. To opowieść inspirowana dziejami cudownego obrazu Matki Boskiej, zrealizowana we współpracy z Teatrem Oczami Prata. Widzowie wybierają się w niezwykłą podróż przez historię miasta, wprowadzeni przez postacie przewodnika, historyka i przybysza. Najbliższe spektakle zaplanowano jutro o 12 i 17, a później w poniedziałek i we wtorek, na które wciąż dostępne są miejsca dla grup szkolnych. Warto zajrzeć do siedziby teatru przy ulicy Brzezińskiej. W Radiu Jura warto także posłuchać kolejnego wydania wiadomości z kraju i ze świata. Z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
19: Dopiero w przyszłym roku uruchomione będą większe pieniądze dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności.
23: Tak, deklaracja to efekt między innymi materiałów, w których opisywaliśmy sytuację finansową komisji, między innymi z Żywca, Łukowa czy Łęczycy.
19: W resorcie rodziny o tę sprawę, o te kłopoty dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz.
24: Dzień dobry.
19: Ale co ustaliłeś?
24: W przyszłym roku w całej Polsce na pracę komisji zarezerwowanych jest, jak mówiliście, o prawie 50 milionów złotych więcej niż w tym roku. Teraz to 514, a w przyszłym roku ponad 563 miliony złotych. To jest ważna zapowiedź, niestety nie rozwiązuje jednak problemu, który jest teraz i dzisiaj.
23: Ile trzeba teraz czekać na takie orzeczenie?
24: Według przepisów powinno to trwać maksymalnie, w najbardziej skomplikowanych przypadkach 2 miesiące i ani dnia dłużej. Jednak praktyka jest zupełnie inna, a to potwierdzają sygnały od was, od naszych słuchaczy, a według danych ministerstwa, do których dotarłem, 35%, czyli więcej niż co trzeci wniosek, rozpatrywany jest dłużej, czasami niestety dużo dłużej, bo nawet wiele miesięcy.
19: Ministerstwo, Michale, obiecywało reformę systemu orzekania. Na jakim jest to etapie?
24: Do końca grudnia gotowy ma być raport z rekomendacjami zmian. To będą jednak na razie tylko propozycje, kierunki. Na efekty znów trzeba będzie czekać. My nie czekamy i dalej pytamy o tę sprawę.
19: Zaostrzenie kursu wobec Rosji i pomysły na obniżenie rekordowych cen energii to są główne tematy dwudniowego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Polskę reprezentuje tam premier Donald Tusk.
23: W stolicy Belgii jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Michale, czego możemy spodziewać się po spotkaniu unijnych przywódców?
25: Krótko mówiąc, jak pomóc Ukrainie, nie dać się Rosji, jednocześnie nie pozwolić, by rachunki za energię coraz mocniej uderzały w nas, Europejczyków. Dwudniowy szczyt to jednak nie tylko wojna. Przywódcy będą też szukać sposobów na wzmocnienie europejskiej gospodarki. Mogą tu też paść konkretne rozwiązania, które obniżą rosnące w całej Europie ceny energii. Rozmowy dotyczyć będą też obronności, problemu migracji i budżetu na lata 2028-2034.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłóżkową wymianę na urządzenia Hunter.
20: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Częstochowie na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie. Wiatr chwilami silny powieje z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne utrzymuje się na poziomie około 1030 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Myszkowa i Wręczycy Wielkiej. Parasol nam się dzisiaj nie przyda.
26: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness. Xtreme Fitness Gyms.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
20: Już po godzinie 11, to czwartkowe przedpołudnie, w Radiu Jura sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
27: Radio

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Jak rozwiązywać spory bez konieczności wchodzenia na drogę sądową? W Częstochowie trwa tydzień mediacji. W ramach wydarzenia mieszkańcy mogą skorzystać z telefonicznych dyżurów mediatorów i dowiedzieć się więcej o polubownym rozwiązywaniu konfliktów. Dyżury odbywają się do piątku między 9 a 15. A dla osób zainteresowanych historią w ratuszu miejskim trwa międzynarodowa konferencja naukowa z dziejów Polaków w Kazachstanie od 1936 do 2026. To okazja, by przyjrzeć się losom polskiej społeczności w Kazachstanie na przestrzeni 9 dekad. Konferencję organizuje Instytut Historii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 49 groszy za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Woda mineralna kropla bez kidu, gazowana, niegazowana, 1,5 litra, cena 1 zł 39 groszy za sztukę.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
5: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
6: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
7: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
6: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
7: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
6: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
7: www.traktom.pl.
6: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
8: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A Ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
9: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
10: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
11: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
12: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
13: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Częstochowie maksymalnie 12 stopni. Niebo cały dzień będzie częściowo zachmurzone. Wiatr chwilami silny powieje z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne utrzymuje się na poziomie około 1030 hektopaskali. Podobna pogoda w Mykanowie i Poraju. Parasol nam się dzisiaj nie przyda. A w nocy możemy spodziewać się poniżej 5 stopni Celsjusza.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Jeśli szukacie pomysłu na popołudnie, w Częstochowie trwa kolorowy bazar w Galerii Jurajskiej. Można tam znaleźć regionalne przysmaki, domowe ciasta, tradycyjne przetwory, biżuterię, świece sojowe i jesienne dekoracje. Są też ręcznie robione skórzane paski, kolorowe skarpetki niedopary i góralskie kapcie. Bazar potrwa do soboty, więc można zajrzeć przy okazji zakupów. A o 17 w hali sportowej przy ulicy Żużlowej koncert z okazji 200-lecia nowoczesnej Częstochowy. Wystąpią m.in. Łukasz Zagrobelny, Olga Bończyk, Andrzej Grabowski i Artur Barciś, a także częstochowscy filharmonicy oraz formacja Pipes and Drums.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
7: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
8: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: supercenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł, a na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Część trasy została już wyremontowana, część dopiero będzie w wiadomościach Radia Jura, jubileusz 50-lecia Gierkówki. Będą także rady od energetyków odnośnie zatrzymywania ciepła w mieszkaniach. Tymczasem ruszył proces w sprawie Collegium Humanum. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Wjeżdżaj na Drift Festival do M1 w Częstochowie. 17 i 18 października. W sobotę przejazdy Drift Taxi dla publiczności i ogniste pokazy. W niedzielę walka o tytuł najlepszego driftera. Tu są emocje na najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni,

0: Mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22 i Suzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
1: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
2: Autoryzowany nie znaczy droższy, znaczy pewniejszy. W Volvo Car Częstochowa wiele usług wykonasz w cenach porównywalnych z warsztatami niezależnymi. A zyskujesz pewność, szybką diagnostykę, oryginalne części z dożywotnią gwarancją i serwis rosnących rabatów. Dlatego zanim założysz, że gdzie indziej będzie taniej, po prostu sprawdź ofertę. Volvo Car Częstochowa. Autoryzowany serwis Volvo. Jagiellońska 48. Nie zakładaj. Sprawdź.
3: Anda Rodenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. O reklamie.
13: Czwartek, 15 dzień października, wybiło południe, czas na wiadomości.
14: Na początek tego wydania wiadomości trochę historii. Joanna Mielimonka, zapraszam. W październiku tego roku mija 50 lat od otwarcia Kierkówki, późniejszej DK1, a dzisiaj DK91 dla Częstochowy, kluczowej trasy, która najszybciej przez lata łączyła nas ze Śląskiem oraz ze stolicą. Trasa skończyła oficjalnie pół wieku. Na trochę przemilczany jubileusz zwrócił uwagę Mariusz Osyra. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Przypomnisz więcej liczb i danych?
15: Tak, bo robią one po latach wciąż wrażenie. Trasa oddana do użytku 11 października 1976 roku powstała w zaledwie 36 miesięcy. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu żołnierzy, którzy przekopali ponad 7 600 000 metrów sześciennych ziemi i wyburzyli na trasie 300 budynków. Budowa 240-kilometrowej trasy była wówczas flagową inwestycją Edwarda Gierka, zaprojektowaną na wprawdzie nowoczesnych zachodnich komputerach, ale pełną PRL-owskich kompromisów i niedoróbek. Dziś dawny charakter drogi uległ dużej zmianie. Odcinek do Piotrkowa zastąpiła autostrada A1, a najbardziej zbliżony do oryginału pozostał fragment drogi z Częstochowy do Siewierza. Ale i tutaj trwają jednak przebudowy oraz modernizacje.
16: Twoje sprawy.
14: Jesienna temperatura zmusza nas do odkręcenia termostatów. Tym samym powracają sprawdzone sposoby na zatrzymanie ciepła i oszczędzanie energii w domach. Wraz z nadejściem jesieni częstochowscy ciepłownicy po raz kolejny przygotowali dla mieszkańców praktyczny poradnik.
17: Odsłoń grzejniki, termostaty, meble i długie zasłony utrudniają
10: rozchodzenie się ciepła. Zasłonięty termostat może też reagować na temperaturę przy grzejniku zamiast w pomieszczeniu. Jeśli w pokoju jest za gorąco, zmniejsz ogrzewanie, dostosuj temperaturę do potrzeb domowników. Wietrz krótko, ale intensywnie. Na czas wietrzenia przykręć termostat i otwórz szeroko okno na kilka minut. Po zamknięciu okna przywróć wcześniejsze ustawienie ogrzewania.
14: Jak mówi Natalia Bugalska z częstochowskiej elektrociepłowni, popełniamy bardzo często podobne błędy. Zapominamy odpowiednio ustawić termostaty przy kaloryferach w nocy lub na czas dłuższej nieobecności w mieszkaniu. To też wpływa na nasze rachunki za ciepło.
10: Nie ma potrzeby utrzymywania takiego samego ciepła jak wtedy, gdy jesteś w domu. Nie dopuszczaj jednak do nadmiernego wychłodzenia mieszkania. Sprawdź szczelność drzwi i okien. Pamiętaj przy tym, żeby nie zasłaniać nawiewników ani kratek wentylacyjnych. Jeśli mimo otwartego zaworu w pokoju jest zimno, a grzejnik nie grzeje, zarządca pomoże ustalić przyczynę i zorganizować potrzebne prace.
14: To proste i skuteczne metody na uniknięcie strat, co pozwala obniżyć rachunki za ogrzewanie.
16: Sport w Radiu Jura.
14: Wkrótce start amatorskiej ligi siatkówki w Częstochowie. Kolejny sezon rozgrywek organizuje MOSiR. To już za tydzień w piątek, czyli 23 października. O mistrzostwo walczyć będzie 7 zespołów nie tylko z Częstochowy, ale także z Mykanowa, Poczesnej czy Konopisk. Pełną listę startową mamy na radiojura.pl. Tam także szczegóły dwóch pierwszych kolejek spotkań. Tytułu mistrzowskiego z poprzedniego sezonu bronić będzie drużyna Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. W nadchodzącym sezonie zmieni się system rozgrywek, znika faza play-off, a drużyny rozegrają ze sobą 3 rundy spotkań. Mecze rozgrywane będą tradycyjnie w sali sportowej Częstochowianka przy ulicy Rejtana. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata. Swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny.
17: W Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszył proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem odpowiada 29 osób, którym prokuratura zarzuciła popełnienie w sumie 67 przestępstw. Wśród nich są prezydent Wrocławia czy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kacper Wróblewski. Kacprze, rozmawiałeś z osobami wchodzącymi na proces. Co mówią oskarżeni?
18: Podkreślają, że czują się niewinni. Niektórzy uważają, że sprawa ma wyłącznie podłoże polityczne. Tak twierdzi były europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, dziś rzecznik dyscyplinarny w partii Jarosława Kaczyńskiego.
19: Jako przedstawiciel opozycji, no czuję się do tego doklejony po prostu.
18: Nic do zarzucenia nie ma też sobie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który wchodząc do sądu powiedział jedynie kilka słów.
20: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
18: Prokuratura zarzuca oskarżonym przede wszystkim przestępstwa o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy z dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. Z Sądu Okręgowego w Warszawie Kacper Wróblewski.
17: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikiem Financial Times. Wczoraj ukraiński przywódca składał wizytę w Londynie, którą dziś szczegółowo omawiają brytyjskie media. Bogdan Fremorgan.
21: Czuję się zdradzony przez Stany Zjednoczone, powiedział w rozmowie z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski, nawiązując do decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu przekazywania informacji wywiadowczych i ograniczeniu prędkości Starlinków.
22: We are losing strong partner.
21: Tracimy mocnego partnera, ale nie z naszej winy, powiedział w wywiadzie telewizyjnym Zełenski, zaznaczając, że Ukraina nie jest na sprzedaż. Komentatorzy podkreślają serdeczne przyjęcie, z jakim ukraiński przywódca spotkał się w Londynie. Oprócz słów wsparcia padły też obietnice realnej pomocy militarnej w tym jakże krytycznym momencie, w jakim znalazła się walcząca z rosyjską agresją Ukraina.
17: Ukraińska armia zapowiedź wznowienia ataków na rosyjskie rafinerie właśnie wprowadziła w czyn. Po ataku dronów płynie zakład w okolicach Riazania, miasta położonego około 200 kilometrów na południowy wschód od Moskwy. Z kolei armia Putina znów atakuje Ukrainę. W związku z zagrożeniem mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB. Ostrzeżenie zostało już odwołane.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenie Hunter.
13: Czwartkowe popołudnie jest na ogół pochmurne, ale przejaśnienia są także w scenariuszu na końcówkę dnia, więc nie jest najgorzej. Nie powinno już padać, a na termometrach zobaczymy jakieś 12-13, być może gdzieś tam 14 stopni powyżej zera. W Częstochowie, Poczesnej czy Mykanowie wiatr słaby z północnego zachodu.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłóżkową wymianę na urządzenia Hunter.
13: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze czwartkowe popołudniowe spotkanie. Na początek jak zwykle dużo dobrej muzyki, będzie Sean Baker, będzie Celine Dion, ale wcześniej Another. Zaczynamy.
24: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę. Teraz zapraszam Was na naszego Facebooka. Tam mamy dla Was kolejną niespodziankę, kolejne prezenty oczywiście. Tym razem pomysł na niedzielny wieczór. Do Częstochowy przyjeżdża Teatr Kapitol ze swoim przebojowym spektaklem Genialny Pomysł. W Filharmonii Częstochowskiej będzie go można zobaczyć o godzinie 16, a w naszym radiowym studiu czekają podwójne zaproszenia. Kto ma ochotę, ten dzwoni 34 389 8989 i powiedzcie nam, jaki wy mieliście ostatnio genialny pomysł?
1: Dzień dobry. Mój genialny pomysł ostatni to malowanie kuchni, zaznaczam, że dużej kuchni. Pomalowałam raz i można się domyślić, że trzeba jeszcze raz, bo przebija. Ja nie dam rady tego zrobić i to był mój pomysł. Myślę, że taki spektakl w niedzielę pomógłby mi się otrząsnąć i może pomaluję drugi raz. Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Czekamy na Wasze telefony do 14.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
3: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
3: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
3: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
3: Furnipol.pl.
5: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla Ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
12: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: realizacji i zamów druk ścienny. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
7: Późnym popołudniem będą pojawiać się przejaśnienia, pod koniec dnia być może nawet rozpogodzenia, na termometrach do plus 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie wysokie na poziomie 1028 hektopaskali będzie sobie wolno spadać. Jeśli chodzi o biometr, to ten w Częstochowie, Mstowie czy Olsztynie jest dzisiaj okej, ale wieczorem się popsuje.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: 15 dzień października, mamy dzień mycia rąk światowy zresztą. Ostatnio z przerażeniem przeczytałem, że co trzeci Polak nie myje ich po skorzystaniu z toalety. Od dzisiaj witam się tylko skinieniem głowy. Mamy dzień kultowego sitcomu, czyli serialu komediowego. Numer jeden to oczywiście Przyjaciele, no chyba, że wolicie Miodowe lata. No i dzisiaj jest dzień skamieniałości, niektórzy mówią tak na mnie, a ja się wcale nie obrażam. Po prostu zachowuję wtedy kamienną twarz. I a propos, stara chińska mądrość ludowa mówi, dyplomacja to jest sztuka mówienia miły piesek do czasu znalezienia odpowiedniego kamienia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowie.

0: 23 i 24 października w Salon Xland Częstochowa, Park Handlowy Warta.
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
8: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
9: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
10: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
11: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
12: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę 13, za chwilę wiadomości, a jeśli ktoś lubi liczby, to ja mam kilka do podrzucenia. Za 77 dni będzie impreza sylwestrowa. Za 16 dni impreza halloweenowa. A za 35 dni będą świętować gracze, bo będzie premiera Grand Theft Auto 6. I here we go again.
1: Jest prawomocny wyrok dla zakonnika. W Radiu Jura przypominamy sprawę sprzed 2 lat. Będzie także częstochowski sanepid, który zachęca, jak co roku, do szczepień. Przełomowy wyrok w sprawie osób, które straciły pieniądze, chodząc na fałszywą stronę bankową. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 49 groszy za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Woda mineralna kropla bez kidu, gazowana, niegazowana, 1,5 litra cena 1 zł 39 groszy za sztukę.
4: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby Twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się Twoim Porsche, Ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
5: Gotowi na muzyczną imprezę, która łączy ludzi? Przed nami 7. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Integra. Disco Polo Bawi Nas. Wspólna zabawa i mnóstwo pozytywnej energii. Już 20.

0: 1 października w środę o 10. DMD Arena Częstochowa Żużlowa 4. Wstęp wolny. Zaprasza Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie. Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa śląskiego PFRON oraz przez miasto Częstochowa.
1: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
2: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
5: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
6: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach już godzina 13, o tej porze u nas najważniejsze wiadomości.
12: Paulin skazany, ale do więzienia nie pójdzie. Od tych informacji z Sądu Okręgowego w Częstochowie zaczynamy wiadomości w Radiu Jura o 13. Joanna Mielimonka, zapraszam. To prawomocny wyrok dla Dariusza G. Sąd skazał zakonnika za próbę uwiedzenia chłopca w sieci na 8 miesięcy pozbawienia wolności. Duchowny ma też zakaz kontaktu z pokrzywdzonym oraz zakaz pracy z dziećmi. Może ubiegać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami. Uzasadnienie wyroku też zostało utajnione. Sprawa ujrzała światło dzienne. Przypomnijmy, w 2024 roku po zawiadomieniu od matki 13-latka władze zakonu powiadomiły organy ścigania i odsunęły duchownego od posługi duszpasterskiej w klasztorze. W Radiu Jura zmieniamy temat. Miasto i sanepid przypominają o profilaktyce zdrowotnej.
13: Twoje sprawy.
12: W tym miesiącu miejskie instytucje kładą nacisk na zapobieganie chorobom w nadchodzącym sezonie infekcyjnym. W działania aktywnie włączył się jak zawsze Wydział Zdrowia oraz sanepid.
14: Warto się szczepić przede wszystkim dlatego, że najlepszą profilaktyką są szczepienia. Już jesteśmy w trakcie meningokoki, jak pneumokoki, jak grypa. Nasi odbiorcy są to przede wszystkim seniorzy, ale również pracodawcy, którzy powinni zadbać o zdrowie swoich pracowników. I przede wszystkim tutaj zachęcamy do tego, żeby jednak profilaktyka w postaci szczepień ochronnych była jedną z najistotniejszych, jakie możemy obecnie wprowadzać w życie.
12: Oferta szczepień przede wszystkim przyciągać powinna seniorów, ale o profilaktyce sanepid przypomina też rodzicom, mówiła Edyta Kapelka, rzeczniczka powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Częstochowie. Zostajemy w tematyce zdrowia. Think Pink, myśl na różowo, czyli akcja, aby uchronić panie przed chorobami nowotworowymi.
13: Temat dnia w Radiu Jura.
12: Częstochowskie Amazonki połączyły wczoraj siły ze studentkami z Uniwersytetu Jana Długosza. Przy kawie i symbolicznym różowym ciastku przypominały mieszkańcom, że w walce o zdrowie nigdy nie są same.
10: Współpracujemy z tą młodą grupą przyszłych lekarzy. To są całe wspaniałe kobiety i mężczyźni. My już tych akcji z nimi przeprowadziłyśmy kilka. Zwróciły się kiedyś do mnie, czy będziemy współpracować. I dzielimy się swoim doświadczeniem. Jest to bardzo ważne. Ja bardzo się cieszę, że studenci, przyszli lekarze razem z nami współpracują, bo to jest bardzo wartościowe i takie bardzo potrzebne.
12: Powiedziała naszemu reporterowi prezes Stowarzyszenia Elżbieta Markowska, na co dzień również szefowa Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. W Radiu Jura pozostałe informacje i ponownie Ewa Kwaśny.
15: Jeżeli dałeś się oszukać i straciłeś pieniądze przez fałszywą stronę bankową, to prawdziwy bank musi ci te środki zwrócić. Tak przed chwilą orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. TSUE odpowiadał na pytanie sądu z Koszalina, który bada sprawę oszukanej klientki PKO BP. Szczegóły zna nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
16: Witam, dzień dobry.
15: Witamy, Krzysztofie. O co dokładnie chodzi w tej sprawie?
16: To jest historia kobiety poszkodowanej, która próbowała coś sprzedać w internecie. Z nią skontaktował się oszust, który przesłał jej link do fałszywej strony banku imitującej stronę PKO BP. Na tej fałszywej stronie kobieta wstukała swój login i hasło do banku. Oszust to wykorzystał, zalogował się i ukradł z jej konta około 3000 zł.
15: No to dziś niestety bardzo popularna metoda kradzieży.
16: To prawda, na portalach ogłoszeniowych. Oszukana kobieta szybko się zorientowała, zadzwoniła do banku, a bank jej powiedział: hola, hola, pani sama jest sobie winna, nie dostanie pani pieniędzy, bo to pani dała złodziejowi hasło do swojego konta. I tu niespodzianka. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że bank powinien oddać klientce pieniądze i to najpóźniej następnego dnia. Dopiero potem może próbować w sądzie udowadniać klientce jej rażące zaniedbanie i dopiero wtedy może próbować bank domagać się od klientki zwrotu za poniesione straty.
15: Fakt, że kobiety i mężczyźni używają różnych kosmetyków, ma głębsze uzasadnienie niż się wydawało.
17: Naukowcy z Brukseli, Modeny i Cambridge pokazali, że skóra kobiet i mężczyzn w różny sposób na poziomie komórkowym się odnawia, a dokładnie skóra samic i samców, bo badania prowadzono na myszach.
15: W studiu Grzegorz Jasiński.
17: Dzień dobry.
15: Z redakcji naukowej. Witamy, Grzegorzu. Różnice mają uwarunkowania hormonalne.
17: Zdecydowanie. Hormony sterują procesem odnowy naskórka, który przebiega inaczej w zależności od płci. Okazało się, że u samic myszy komórki macierzyste odnawiają się w sposób znacznie bardziej skoordynowany. Komórki powstałe w wyniku podziału tej samej komórki macierzystej podejmują jakby decyzje dotyczące dalszego podziału lub specjalizacji niemal jednocześnie. U samców ten proces jest bardziej chaotyczny. Każda komórka działa jakby na własną rękę. To ma konsekwencje, choćby takie, że zranienia na skórze kobiet goją się szybciej niż u mężczyzn.
15: I jakie poza kosmetycznymi oczywiście są konsekwencje tego odkrycia?
17: To otwiera drogę do stworzenia bardziej spersonalizowanych terapii wszelkich chorób skóry, od stanów zapalnych po nowotwory.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
11: Tego popołudnia będą pojawiać się przejaśnienia, nie powinny natomiast pojawiać się opady deszczu. Na termometrach do plus 14 stopni Celsjusza. Co czeka nas jutro? Piątek zapowiada się znakomicie. Prognozy mówią, że od rana do wieczora będzie pogodniej słonecznie. Zachmurzenie najwyżej małe i bez opadów, a na termometrach w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni do 15 stopni Celsjusza.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
11: To już po godzinie 13, czwartek w kalendarzach. Jeśli ktoś od rana nadał sobie bardzo wysokie tempo, to jest ten moment, kiedy trzeba zwolnić. U nas też troszeczkę wolniej teraz muzycznie. UB40, Chrissy Hyde, I Got You Babe. Za chwilę Dawid Kwiatkowski, Kaja, później także Baltimora. Gramy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: salami, baby.
1: Słuchajcie, ja wiem, co będzie robić Pół Częstochowy w niedzielę po południu. Będzie siedzieć na widowni Filharmonii Częstochowskiej i podziwiać fantastycznych aktorów w spektaklu Genialny Pomysł. Ten właśnie tam do zobaczenia, a my na naszym Facebooku rozdajemy wam podwójne zaproszenia. Wystarczy zadzwonić pod numery 343898989 i opowiedzieć nam, na jaki genialny pomysł wy wpadliście ostatnio.
2: Witam. Ostatnio miałem genialny pomysł i zabrałem moją piękną żonę do teatru. I teraz też mam świetny pomysł. Zabrałbym żonę jeszcze raz, bo mam urodzinki. Aby byłoby super, gdyby udało się wygrać bilet.
1: Pięknie dziękuję. Przypomnę, że na zgłoszenia czekamy tylko do godziny 14.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
5: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z twojego biznesu.
6: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla was mamy. Hotel Sonek i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
7: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w Nea. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. Nea, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
8: Deszcz? Wiatr? Jesienne porządki?
9: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
10: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
9: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
10: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
9: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
10: www.traktom.pl.
9: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
11: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
18: Za mniej!
0: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Jutro o poranku najpierw chmury i mgły, a także zamglenia. Proszę na siebie uważać. To informacja przede wszystkim dla kierowców. Później rozpogodzenia i dużo słońca do 14-15 stopni na termometrach. Podobnie ma być w sobotę, wtedy dużo słońca. Pod koniec dnia wzrost zachmurzenia. W nocy z soboty na niedzielę popada, a w niedzielę w Częstochowie, Mstowie czy Olsztynie będzie pochmurno.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.

0: Jak tam wasze genialne pomysły? Przypomnę, że w Radiu Jura mamy dla was zaproszenie na spektakl pod takim właśnie tytułem, ten w niedzielę w Filharmonii Częstochowskiej. Szczegóły na naszym Facebooku. Dzwońcie pod 343898989 i opowiadajcie o swoich genialnych pomysłach.
1: Hej, hej, ja dzwonię w sprawie swojego genialnego pomysłu. Wpadłam ostatnio na pomysł, aby już teraz zapisać się na Sylwestra z paczką znajomych. Dzwonię, zapisuję się, a pani mi mówi, że już brakło miejsc. No i niestety zostałam na lodzie. Z mojego genialnego pomysłu nici. Muszę szukać innej alternatywy.
0: Słuchaczko kochana, to ja mam propozycję. Radio Jura już szykuje playlistę na Sylwestra. Polecam spędzenie ostatniej nocy roku właśnie z nami. A my wracamy do muzyki wybranej dla ciebie w Radio Jura.
2: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: czwartkowe popołudnie w Radiu Jura pełne genialnych pomysłów. Ciągle gramy o wyjściówki na spektakl pod takim właśnie tytułem. Jaki jest twój genialny pomysł?
1: Otóż mój najbardziej genialny pomysł na chwilę obecną to jest próbowanie swoich sił na paralotni. Mimo, że mam jakiś tam lęk wysokości i skończoną 50, to tak naprawdę dlaczego nie mam być dalej szalony? I chcę spróbować swoich sił, podejmując wyzwanie, zapisując się na kurs paralotniarstwa i myślę, że wiosną na pewno to zrealizuję, więc pomysł, tak, chyba szalony, ale zrobię to.
0: No proszę, wiele nas łączy, słuchaj, ja też jestem po 50 i też mam lęk wysokości, ale na paralotniarstwo to mnie nie namówisz. Być może ja was namówię na kolejne zwierzenia. Genialny pomysł pod numerem 343898989 do 14. Yeah!

0: W Radiu Rana tego popołudnia gramy o zaproszenia na spektakl Genialny Pomysł. Czekamy na wasze opowieści o waszych genialnych pomysłach. No i słuchajcie, ten jest naprawdę wyjątkowy.
1: Dzień dobry. Moim genialnym pomysłem była organizacja uchodzin niespodzianki dla mojego męża, który pracuje w transporcie miejskim. Wynajęłam autobus, który odpowiednio udekorowałam i podjechałam z nim na przystanek, na którym czekał niczego nieświadomy mąż. Potem już razem jeździliśmy po innych przystankach, gdzie czekali na nas zaproszeni przeze mnie goście z transparentami urodzinowymi. Mina mojego męża bezcenna.
0: No przyznam się szczerze, że u mnie też pełne zaskoczenie. Mina moja podobna pewnie do miny męża. Tyle w temacie genialnych pomysłów. Kto wygra, okaże się po 14.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie.

0: Zapraszamy!
1: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu. A dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
2: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc porannej kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc porannej kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na olsema.pl.

0: na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
3: Już to czytałyśmy?
4: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
10: Słuchasz Radia Jura.
11: A moim genialnym pomysłem jest to, że już od września zawsze powtarzam sobie, że kupuję już prezenty na święta. No i jeszcze nigdy nie udało mi się tego zrobić ani we wrześniu, ani w październiku, ani nawet w listopadzie.

Dzień dobry, jestem Emilka i moim genialnym pomysłem było zabranie rodziców na wyjazd niespodziankę. W naszej rodzinie zawsze mamy takie tradycje, że wspólnie świętujemy Dzień Mamy i Dzień Taty. W poprzednich latach zabierałam rodziców na przykład do kawiarni, na jakąś kolację albo na taką jednodniową, krótką wycieczkę za miasto. Jednak w tym roku postanowiłam pójść o krok dalej. I tak przez jakiś czas odkładałam pieniądze, aż w końcu udało mi się zorganizować dla rodziców dwudniowy wyjazd samolotem do Bułgarii, a konkretnie do Sofii. Zarezerwowałam lot i hotel, a także zaplanowałam różne atrakcje tam na miejscu. A rodzice wiedzieli jedynie, w jakie dni mają być dostępni. Nie zdradziłam im ani jednego szczegółu dotyczącego naszej wyprawy. Poprosiłam ich, by byli gotowi wczesnym rankiem. Następnie wsiedliśmy do samochodu i ruszyliśmy w stronę lotniska w Balicach. A ja jako kierowca starałam się po drodze nie zdradzić żadnych szczegółów. I tak rodzice do samego końca nie mieli pojęcia, że w ogóle gdzieś polecą. Zorientowali się dopiero wtedy, gdy dotarliśmy na parking lotniskowy. Wciąż jednak nie wiedzieli, dokąd się wybieramy. A prawdę poznali dopiero na lotnisku, kiedy przeszliśmy odprawę i stanęliśmy przy bramce do wejścia na pokład samolotu. Nikt z nich nie spodziewał się takiej niespodzianki. I tak spędziliśmy wspaniałe 2 dni w Bułgarii, pełne wspólnych chwil i niezapomnianych wspomnień. To była wyjątkowa przygoda i uważam, że był to naprawdę genialny pomysł.

0: Już za chwileczkę godzina 14, to oznacza jedno, że już nie będziemy przyjmować waszych zgłoszeń w temacie spektaklu Genialny Pomysł do 14 pod numerem 343898989. Czekamy na wasze opowieści, jaki wy mieliście ostatnio genialny pomysł.
1: Właśnie wpadłam na genialny pomysł i jestem w pociągu. Jadę do mojej córki, robię jej niespodziankę. Umówiłyśmy się w złotych tarasach na małą kawkę, a ona nie wie, że mamusia właśnie dzisiaj jedzie.
0: Podwójne zaproszenia na spektakl do wygrania.
2: Dziś w nocy zostanie zamknięty przejazd na drodze Radostków-Mykanów. W wiadomościach Radia Jura o 14:00 ważne informacje dla kierowców. Będzie również o pomocy, którą zawsze można uzyskać w częstochowskich poradniach psychologicznych. A na koniec Celine Dion, która ma swoją lalkę Barbie. Joanna Mieliemonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
4: Reklama.

0: wyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 49 groszy za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Woda mineralna Kropla Beskidu, gazowana, niegazowana, 1,5 litra, cena 1 zł 39 groszy za sztukę.
2: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
3: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18:15, Aleja 64. Nie

0: cię zabraknąć.
1: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Po reklamie.
13: I to już godzina 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
14: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek nocne utrudnienia na drodze Radostków-Mykanów. Konieczna jest naprawa przejazdu kolejowego w miejscowości Radostków-Kolonia. Utrudnienia dziś od 22 do jutra do godziny 5.
15: O tym się mówi w regionie.
14: Miasto po ostatnich tragicznych wydarzeniach w polskich szkołach związanych z agresją wśród uczniów zaktywizowało swoje działania pomocowe. Młodzi muszą wiedzieć, że mogą liczyć na zrozumienie u dorosłych. Słyszymy od fachowców.
16: W takiej sytuacji każda osoba, która czuje niepokój albo która z jakiegoś powodu odczuwa lęk, na przykład przed pójściem do szkoły, czy po prostu przeżywa, boi się w jakikolwiek sposób, może zgłosić się do nas, do poradni w ramach takiej interwencji kryzysowej i zasięgnąć takiej porady ze specjalistą. Pracujemy z człowiekiem i z jego indywidualną perspektywą i spojrzeniem na sytuację, bo kryzys to tak naprawdę nie jest jakieś konkretne wydarzenie, ale nasza ludzka reakcja na nie. I jedni ludzie reagują na różne trudne sprawy i ta pomoc jest po prostu skrojona na miarę indywidualną. Człowieka.
14: Rodziła terapeutka Ewa Przesłańska. Zajrzyjcie w razie potrzeby do miejskich poradni przy ulicy Łukasińskiego 40 lub przy Kosmowskiej 5.
15: Wiadomości Radia Jura.
14: Miejski Dom Kultury w Radomsku podpisuje porozumienie z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie. Będzie współpraca też ze sceną teatralną w mieście, a zyska docelowo zarówno publiczność, jak i nasi studenci. Mówi dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Zygma.
17: Jeżeli chodzi o uniwersytet, to już mamy w planie również kolejne wystawy. Teraz prezentujemy wystawę wykładowców, ale mamy również plany związane z warsztatami, może z plenerem w Radomsku, zaproszeniem studentów, także naprawdę plany są duże. Myślę, że rok się kończy, ale w przyszłym roku będziemy realizować. Podpisanie różnego rodzaju porozumień to nie tylko to, że właśnie w świetle kamer, tu najważniejsze jest to działanie i obiecuję, że takowe w przyszłym roku będzie prężne, również jeżeli chodzi o teatry imienia Adama Mickiewicza.
14: Mówił dla nas Krzysztof Zygma. Szyma, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Radomsku.
15: Twoje sprawy.
14: Uniwersytet III wieku w Poraju inauguruje drugi rok działalności. Ruszyły zapisy dla nowych studentów. To propozycja dla wszystkich seniorów i osób pragnących rozwijać swoje pasje w programie zajęć, wykłady, warsztaty oraz lektorat języka obcego, a także zajęcia z jogi i Nordic Walking. Uroczysta inauguracja zaplanowana jest jutro o 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Poraju. Po 7 latach świąteczne granie z Kubą opuszcza Częstochowę. Dlaczego? O tym w kolejnych wiadomościach będzie wyjaśniał nasz reporter. Teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
0: Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej za zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ten wniosek wysłał do szefowej Europarlamentu Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, o które śledztwo chodzi?
12: Chodzi o postępowanie prowadzone w łódzkim Wydziale Prokuratury Krajowej w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku przez szefostwo firmy. Jak napisano w komunikacie, udało się uzyskać materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka. Jako prezes koncernu kierować miał według śledczych dokonywaniem przez podległych mu pracowników przestępstw polegających na niegospodarności. Oni, przekraczając uprawnienia i nie dopełniając obowiązków, mieli spowodować straty Orlenu na kwotę ponad 4 miliardów złotych, a polegać to miało na ustalaniu cen paliw w oderwaniu od realiów rynkowych. Obajtek ma mieć w tym śledztwie zarzuty tak zwanego sprawstwa kierowniczego. Za te czyny grozi mu 25 lat więzienia.
0: Proces w sprawie Collegium Humanum na wniosek prokuratora odroczony do grudnia. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Przypomnijmy, przed sądem odpowiadać będzie 29 osób, które oskarża się m.in. o poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów czy pranie brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych rektorzy wyższych uczelni, wykładowcy i politycy, w tym m.in. prezydent Wrocławia. Celine Dion ma swoją lalkę Barbie. Nowa kolekcjonerska zabawka odtwarza wizerunek kanadyjskiej artystki z gali rozdania Oscarów w 1998 roku, gdzie zaśpiewała piosenkę My Heart Will Go On z filmu Titanic. W ciemnoniebieską kreację z trenem lalka, mająca też na sobie naszyjnik inspirowany słynnym Sercem Oceanu, trafiła już do sprzedaży.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
13: Coraz bliżej weekend, dlatego czas sprawdzić prognozy na sobotę i na niedzielę. No i sytuacja wygląda następująco. Sobota ma być pogodna i słoneczna, za wyjątkiem poranka. Wtedy mgły i zamglenia. Po południu więcej chmur, wieczorem popada. W niedzielę najpierw popada, a potem dużo chmur i temperatura w Częstochowie, Poczesnej czy Mykanowie na poziomie 11 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
13: I to już godzina 14 za nami, czwartkowe popołudnie, dzisiaj dzień mycia rąk. Kto jeszcze nie mył, temu polecam i przypominam, co najmniej 30 sekund. Pamiętacie, jak za czasów pandemii to się robiło? No właśnie. Kylie Minogue, Locomotion, najlepsza muzyka do mycia rąk. Sarsa za chwilę, potem także Kim Wilde. Gramy.
15: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie wraca w Radiu Jura za chwilę, a teraz propozycja. Regionalny Ośrodek Kultury zaprasza na wyjątkowy seans z okazji 200-lecia połączenia Częstochowy. W jego ramach zobaczymy dwa filmy dokumentalne. Pierwszy to Biegański, Drogi ku szczęściu. W reżyserii Artura Bronzela fabularyzowany dokument przybliża sylwetkę doktora Władysława Biegańskiego, wybitnego lekarza, filozofa i społecznika. Drugi, Częstochowa, lata 1793-1918, autorstwa Krzysztofa Kasprzaka. To opowieść o historii miasta od upadku Rzeczypospolitej po odzyskanie przez Polskę niepodległości. Początek we środę 21 października o 17:00. Wstęp jest wolny.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
5: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: serię realizacji i zamów dróg ściennych.
1: Gotowi na muzyczną imprezę, która łączy ludzi? Przed nami 7. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Integra. Disco Polo bawi nas. Wspólna zabawa i mnóstwo pozytywnej energii. Już 21 października w środę o 10:00. DMD Arena Częstochowa, Żużlowa 4. Wstęp wolny. Zaprasza Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie. Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa śląskiego, PFRON oraz przez miasto Częstochowa.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
4: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do stu.
6: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik. 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
16: Jutro o poranku najpierw chmury i mgły, a także zamglenia. Proszę na siebie uważać. To informacja przede wszystkim dla kierowców. Później rozpogodzenia i dużo słońca, do 14-15 stopni na termometrach. Podobnie ma być w sobotę, wtedy dużo słońca, pod koniec dnia wzrost zachmurzenia. W nocy z soboty na niedzielę popada, a w niedzielę w Częstochowie, Mstowie czy Olsztynie będzie pochmurno.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Czas na rozstrzygnięcia w naszej zabawie, kto wybierze się na spektakl Genialny Pomysł. Na pewno te dwie nasze słuchaczki.
1: To był genialny pomysł, że wziąłam udział w konkursie Radio Jura, bo wygrałam. Super!
2: Cześć, z tej strony Iza. Dzwonię, żeby serdecznie podziękować Radio Jura za docenienie mojego pomysłu, co zaskutkowało wygraniem zaproszeniem na spektakl. Ogromnie się cieszę i na pewno będę się świetnie bawić. Pozdrawiam, jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie. Kolejne już niebawem.
3: Radio Jura.

0: Radio Jura po południu mówią, że radia są od tego, żeby promować lokalnych artystów i my właśnie tak robimy. Wczoraj z okazji Dnia Misia Puchatka i nie tylko wpadli do nas młodzi wykonawcy i zagrali nam swój nowy numer akustycznie. A kto to taki? Zaglądajcie na naszego Facebooka, tam wszystko będzie jasne. No to może ja fragmencik teraz odtworzę dla zachęty.
1: Cześć, nazywamy się zespół Fermon. Jesteśmy dzisiaj w Radiu Jura. Ja jestem Jasiek, ze mną jest Antek i Tomek i przygotowaliśmy dzisiaj dla was fragment naszego autorskiego kawałka Kły w wersji akustycznej.
0: I fragment kawałka Kły do odsłuchania na naszym Facebooku. Polecamy.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
7: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2,49 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Woda mineralna Kropla Beskidu, gazowana, niegazowana, 1,5 litra, cena 1,39 zł za sztukę.
8: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
9: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Castorama!
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
14: Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: teraz data sprzed lat. 15 października w roku 1783 w Paryżu zachmurzenie było umiarkowane, a wiatr był słabiutki. Dzięki temu niejaki Jean-François Pilâtre de Rozier mógł wznieść się balonem na uwięzi po raz pierwszy w historii. Takie rzeczy się działy. A co dzieje się aktualnie, o tym w naszych wiadomościach już za chwilę.
1: Świąteczne granie z Kubą Błaszczykowskim opuszcza Częstochowę. W wiadomościach Radia Jura o 15:00 nasz reporter z najnowszymi informacjami w tej sprawie. Będzie także zaproszenie do dbania o formę fizyczną. Dziś także widowisko połączenie alejami z okazji 200-lecia nowoczesnej Częstochowy. Te i inne informacje w Radiu Jura o 15:00. Joanna Mielimonka. Polecam i zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
4: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
5: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
6: Autoryzowany nie znaczy droższy, znaczy pewniejszy. W Volvo Car Częstochowa wiele usług wykonasz w cenach porównywalnych z warsztatami niezależnymi. A zyskujesz pewność, szybką diagnostykę, oryginalne części z dożywotnią gwarancją i serwis rosnących rabatów. Dlatego zanim założysz, że gdzie indziej będzie taniej, po prostu sprawdź ofertę. Volvo Car Częstochowa. Autoryzowany serwis Volvo. Jagiellońska 48. Nie zakładaj. Sprawdź.
7: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
8: Hubertus w Jurajskim Olsztynie. Już w najbliższą niedzielę od godziny 12:00. Największa tego typu impreza w regionie. Pokazy specjalne skoków przez przeszkody oraz tradycyjna gonitwa za lisem, czyli jeźdźcem oznaczonym lisią kitą. Zapraszamy na błonia zamkowe przy restauracji Spichlerz.
9: Zapraszam na tegorocznego Hubertusa do Olsztyna. Nic tak pięknie nie wygląda jak 100 koni, które biegają na błoniach podzamkowych. Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
10: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Po reklamie.
6: Jest 15, mamy czwartkowe popołudnie, mamy także najważniejsze wiadomości.
7: Joanna Mieli-Bąka. Zaczynamy. Po 7 latach wspaniałej historii w Częstochowie jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez charytatywnych w Polsce zmienia swoją lokalizację.
8: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
7: Kuba Błaszczykowski, piłkarz związany z naszym regionem, swoją świąteczną imprezę przenosi do Krakowa. Czy to prawda?
9: Tak, potwierdzają organizatorzy. 8. edycja turnieju Świąteczne Granie z Kubą, organizowanego przez Fundację Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego, ucieka z naszego miasta. Odbędzie się wprawdzie 27 grudnia, ale w Krakowie. Decyzję o przeniesieniu wydarzenia podyktowało ogromne zainteresowanie publiczności oraz potrzeba większej przestrzeni dla tysięcy kibiców i zaproszonych gwiazd, czytamy w oficjalnym komunikacie pomysłodawców imprezy. Mimo sentymentu i podziękowań dla Częstochowy za dotychczasową współpracę, charytatywna inicjatywa otwiera dla siebie nowy rozdział. Niestety, poza naszym miastem.
7: Tematem zainteresował się Mariusz Osyra.
8: Twoje sprawy.
7: Sezon wakacyjny i plenerowy dobiegł końca, jednak to nie powód, by odkładać dbanie o zdrowie i dobrą formę aż do postanowień noworocznych. Jak podkreśla trener Patryk Ungierat, o kondycję oraz wygląd ciała warto dbać przez cały rok. Jesienią wbrew pozorom łatwiej się zmobilizować, pomyślmy więc o sobie.
10: Ja rozgrzewkę zdecydowanie polecam i to może być nawet 10 minut na bieżni bądź na rowerku. Wtedy możemy przejść dalej do jakichś ćwiczeń mobilnościowych i później już do prawidłowego treningu. Świadomość ludzka dużo się poprawiła i ludzie faktycznie korzystają z porad trenerów. Pierwszym podstawowym błędem jest jakby samodzielne rzucanie się na zbyt głęboką wodę. To jest ten problem, gdy ludzie chcą po prostu za szybko i za dużo. To jest podstawowy błąd.
7: Regularny ruch w okresie jesienno-zimowym to najlepszy sposób na wzmocnienie odporności, zachowanie energii oraz utrzymanie świetnego samopoczucia.
8: Więcej na radiojura.pl.
7: Tam także o dzisiejszym wydarzeniu z okazji 200-lecia Częstochowy. To widowisko połączeni alejami Hala Sportowa przy Żużlowej stanie się miejscem, w którym usłyszymy ponad 20 piosenek w wykonaniu m.in. Andrzeja Grabowskiego, Artura Barcisia, Olka Klepacza, aktorów naszego teatru, czy Łukasza Zagrobelnego z częstochowskimi filharmonikami. Bramy obiektu na Zawodzie otworzą się o 16, a bilety na to kulminacyjne wydarzenie Roku Miasta Częstochowy zdobędziemy za symboliczną kwotę. Jest też dedykowany autobus na tę imprezę.
8: Radio Jura ostrzega.
7: Uwaga na mgły. Ostrzeżenie od synoptyków obowiązuje dla Częstochowy i okolicznych powiatów. Z niebezpiecznym zjawiskiem pogodowym trzeba się liczyć od godziny 22 i jutro do godziny 9. Widoczność może miejscami spaść poniżej 200 metrów. Joanna Mieli-Bąka, to wszystko ode mnie na dziś. Polecam kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Z nami ponownie Ewa Kwaśny.
11: Wojewoda Dolnośląska chce pilnego zwołania zespołu zarządzania kryzysowego w gminie Mieroszów, na terenie której znajduje się prywatne zoo Łączna. Tam od 3 dni trwają protesty mieszkańców zaniepokojonych relokacją zwierząt. Natomiast prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Na linii reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jaką rolę ma odegrać zespół zarządzania kryzysowego?
12: Ma czuwać nad bezpieczeństwem zwierząt i przekazywać rzetelne informacje na temat tego, co dzieje się aktualnie w zoo. Wkradł się się jej niepokój, bo do sieci trafiają filmy nagrywane dronami, na których widać wolno biegające zwierzęta poza zagrodami i wybiegami. Wojewoda Anna Żabska chce ustalić, czy służbom potrzebne jest dodatkowe wsparcie, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
5: Szczególnie istotne jest rozpoznanie możliwości zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków i ciągłości opieki na miejscu.
12: Sytuacja przed zoo zaognia się. Obrońcy zoo uważają, że zwierzęta są wywożone w pośpiechu, chaosie, transportem nieprzystosowanym do przewozu zwierząt.
13: Ptaki się tam tak gotują w tych klatkach i nikt się tym nie przejmuje.
12: To także ma ustalić powołany dziś zespół.
11: Liczba Polaków wciąż maleje. Tak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Pod koniec czerwca Polska liczyła 37 milionów 200 tysięcy obywateli. Te dane przeanalizował reporter Marek Mikołajczyk. Witamy cię.
14: Kłaniam się.
11: Marku, co jeszcze z nich wynika?
14: W pierwszej połowie roku liczba ludności spadła o 90 tysięcy osób. To tak, jakby z mapy zniknęło miasto wielkości Legnicy czy Grudziądza. Odpowiada za to ujemny przyrost naturalny. W ciągu 6 miesięcy zmarło 210 tysięcy osób, a urodziło się jedynie 115 tysięcy dzieci. I to, jak podkreśla GUS, trend, który niestety obserwujemy od dłuższego czasu. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i coraz rzadziej decydujemy się na dzieci.
11: To ja jeszcze poproszę o pozytywne informacje.
14: To może to, że jest większa liczba ślubów. Od stycznia do czerwca zawarto ponad 50 tysięcy małżeństw. To około 2 tysiące więcej niż rok wcześniej.
11: Marek Mikołajczyk, dziękujemy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
6: Późnym popołudniem będą pojawiać się przejaśnienia, pod koniec dnia być może nawet rozpogodzenia, na termometrach do plus 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie wysokie na poziomie 1028 hektopaskali będzie sobie wolno spadać. Jeśli chodzi o biometr, to ten w Częstochowie, Mstowie czy Olsztynie jest dzisiaj okej, ale wieczorem się popsuje.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
6: Godzina 15 już za nami, o tej porze jak zwykle pozdrowienia dla kierowców. Pogoda poprawia się z każdą chwilą, więc chyba nie ma na co narzekać, prawda? No chyba, że na korek tu czy tam. Cierpliwości, wytrwałości jak zwykle życzę. Pozdrawiam raz jeszcze i gram dla was najlepszą muzykę. Akcent i Sera, teraz Simon from Deep Divas. Za chwilę gramy.
8: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Radio Jura po południu. Halloween coraz bliżej. Macie już plany? Jeśli nie, a lubicie straszne filmy, to ja polecam propozycję OKF-u. Częstochowskie Kino Studyjne szykuje bowiem wyjątkowy maraton dla fanów mocnych wrażeń w sobotę, 31 października, pod hasłem Straszna Sobota. Widzowie zobaczą m.in. film Kaszpirowski oraz Diabły, czy kultową opowieść o dwóch siostrach. Wybierzcie się również na seans filmu pod tytułem Kupiłem motocykl, który jest wampirem. To doskonała okazja, by spędzić ten wieczór w klimatycznej, kinowej atmosferze. Będzie strasznie, ale o to przecież chodzi, prawda? Ale będzie też z przymrużeniem oka, czyli dla każdego coś miłego. No to co? Widzimy się?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wjeżdżaj na Drift Festival do M1 w Częstochowie. 17 i 18 października. W sobotę przejazdy Drift Taxi dla publiczności i ogniste pokazy. W niedzielę walka o tytuł najlepszego driftera. Tu są emocje na najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
4: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
5: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
10: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
11: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
12: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
13: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
14: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
15: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: Gastorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
22: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko.

0: sklepów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Tego popołudnia będą pojawiać się przejaśnienia, nie powinny natomiast pojawiać się opady deszczu. Na termometrach do plus 14 stopni Celsjusza. Co czeka nas jutro? Piątek zapowiada się znakomicie. Prognozy mówią, że od rana do wieczora będzie pogodnie i słonecznie. Zachmurzenie najwyżej małe i bez opadów, a na termometrach w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni do 15 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: A teraz czas na książkobranie. Biblioteka Politechniki Częstochowskiej zaprasza do wzięcia udziału w tej akcji już w najbliższą sobotę. Od 9 do 15 na miejscu będzie można wymieniać się książkami, przekazywać je innym bezpłatnie, a także kupić czy sprzedać. Wśród prezentowanych publikacji będą m.in. literatura piękna, książki naukowe, popularno-naukowe, podręczniki, komiksy, przewodniki czy poradniki, literatura dla dzieci i dla młodzieży, czyli dla każdego. W zaproszeniu od organizatorów czytam: daj książkom drugie życie, a sobie szansę na znalezienie kolejnej wyjątkowej lektury. Zainteresowani wpadają w sobotę do Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej przy Alei Armii Krajowej 36.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
3: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Simbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Simbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
4: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły: hotel Konstancja.pl.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
9: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
10: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: 399 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: 15 dzień października dzisiaj. Wszystkiego dobrego dla naszych słuchaczy, którzy na świat przyszli tego właśnie dnia. Gwiazdy mówią, że jesteście sprawiedliwi i niezwykle wrażliwi. Moi kochani, no to przytulamy was mocno. Tego dnia na świat przyszedł także Chris DeBarque, autor jednego z największych przebojów w historii, czyli The Lady in Red. Pamiętacie? Ile razy to się podpierało ściany przy tej piosence na szkolnych dyskotekach. Ale dość o przeszłości, czas na to, co dzieje się aktualnie. Polecam nasze wiadomości.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
5: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
8: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: 1249 zł. MediaMarkt.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyte.

0: Wjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest 16, dzisiaj czwartek, 15 dzień października, czas na wiadomości.
3: Czy prawne ubezwłasnowolnienie prezesa Bogdana Święczkowskiego jest sposobem koalicji rządzącej na przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym? To pytanie zadał ministrowi Waldemarowi Żurkowi nasz dziennikarz, po tym gdy minister zapewniał, że są w państwie prawne metody na odzyskanie instytucji, którą kieruje ktoś kompletnie oderwany od rzeczywistości. W studiu Tomasz Skory, witamy.
4: Dzień dobry,
3: Tomku.
4: Witam.
3: Próbowałeś ustalić, o jakie działania może chodzić?
4: No musiałem, bo mówiąc o dzisiaj o prezesie Trybunału Konstytucyjnego, minister Żurek opisał działania pana Święczkowskiego w sposób niepokojący nie tyle politycznie, co nawet powiedziałbym klinicznie.
5: Czasem to się dzieje w jakichś instytucjach, że jakaś osoba całkowicie odrywa się od rzeczywistości. Mogą być względy osobiste, chorobowe. Mamy instytucję, na czele której stoi osoba, która oderwała się od rzeczywistości. Czy państwo nie ma wtedy instrumentu?
4: No, ale według ministra są takie instrumenty, a że mówił o utracie kontaktu z rzeczywistością, no to pytanie paść musiało.
6: Czy pan zbliża do tego, co się jednym słowem nazywa ubezwłasnowolnienie pana sędziego Święczkowskiego, bo się oderwał od rzeczywistości? Takie prawne?
5: Nie, są na to inne środki prawne, ale proszę mi wierzyć, dopóki one nie zadziałają, ja nie będę tutaj pisał scenariuszy.
4: I tu minister Żurek wrócił do apelowania o cierpliwość, oświadczył, że Święczkowski straci władzę już niedługo. Jak jednak to nastąpi, wciąż nie wiadomo.
3: Niezwykłe wyróżnienie dla pewnego psa ze Szkocji. 6-letnia labradorka Skia otrzymała tytuł zwierzaka roku.
7: Skia jako pierwszy pies na świecie została wyszkolona do wykrywania żachwy. Ten inwazyjny gatunek morskich organizmów tworzy gęstą warstwę na dnie, odcinając tlen i niszcząc inne gatunki, w tym małże i ostrygi. 6-letnia labradorka pracuje wraz ze swoją opiekunką podczas odpływów morza i pomaga ekologom zwalczać zagrożenie. Gdy napotyka żachwę, staje w bezruchu i dokładnie wskazuje miejsce, w którym się ona znajduje. To nie pierwsza ważna rola w karierze Skii. Wcześniej labradorka pomagała w górskich akcjach ratunkowych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Jutro o poranku najpierw chmury i mgły, a także zamglenia. Proszę na siebie uważać. To informacja przede wszystkim dla kierowców. Później rozpogodzenia i dużo słońca, do 14-15 stopni na termometrach. Podobnie ma być w sobotę, wtedy dużo słońca, pod koniec dnia wzrost zachmurzenia, w nocy z soboty na niedzielę popada, a w niedzielę w Częstochowie, Mstowie czy Olsztynie będzie pochmurno.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Godzina 16 za nami, dzisiaj czwartek, 15 dzień października. Kto na liście solenizantów? Panie Jadwiga i Teresa. One świętują imieniny. Wszystkiego dobrego w prezencie. Piosenka Michael Jackson, Beat It, już teraz. Za chwilę Topic i Becky G, Sorry Papi. Będzie też Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Gramy.

0: A teraz w Radio Jura o sporcie i o stracie. Najpierw sport, przyznam się bez bicia, lubię NBA, lubię Jeremiego Sochana, który aktualnie gra w Portland i czytam, że w kilku ostatnich meczach przedsezonowych zdobył 18 punktów. A u nas znalazł się ktoś, kto powiedział, potrzymaj mi oranżadę, 18 punktów to ja zdobędę w kilka minut. No i udało się. Z naszych wiadomości wiecie, że pewien kierowca z Kłobucka pędził w zabudowanym terenie 108 km na godzinę, tyle zmierzyli mu policjanci z drogówki, co oznaczało właśnie 18 zdobytych punktów bez zbiórek i asyst, ale za to z mandatem na 1600 zł i utratą prawa jazdy na 3 miesiące. No i różnica między panami jest taka, że Jeremy Sochan zagra w najbliższych 3 miesiącach wiele spotkań, a kierowca z Kłobucka może jeździć tylko w grze.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
4: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
3: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
4: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
3: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
4: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
3: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 99 401.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
6: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
7: Kochanie, co robisz?
8: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
7: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
8: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
7: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy! Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
9: Salon Xland zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października Salon Xland Częstochowa, Park Handlowy Warta.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
11: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
12: Tato, co znaczy negocjować?
13: Szukać porozumienia.
12: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
14: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Hubertus w Jurajskim Olsztynie. Już w najbliższą niedzielę od godziny 12. Największa tego typu impreza w regionie. Pokazy specjalne skoków przez przeszkody oraz tradycyjna gonitwa za lisem, czyli jeźdźcem oznaczonym lisią kitą. Zapraszamy na błonia zamkowe przy restauracji Spichlerz.
16: Zapraszam na tegorocznego Hubertusa do Olsztyna. Nic tak pięknie nie wygląda jak 100 koni, które biegają na błoniach podzamkowych. Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
17: Po reklamie.
18: Sponsor.
1: sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Dzisiaj wieczorem przejaśnienia i rozpogodzenia obiecują fachowcy od pogody. Nie powinno padać, później się zachmurzy, nad ranem także pojawią się gęste mgły i zemglenia. I uwaga, uwaga, będzie zimno, temperatura na poziomie od 1 do 4 stopni Celsjusza, a lokalnie w naszym regionie, czyli gdzieś tam pod Częstochową, Mykanowem czy pod Koziegłowami wystąpią przygruntowe przymrozki.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: A teraz sprawdzamy, czy wszystko zapięte na ostatni guzik. Hala gotowa, sportowcy w doskonałej formie, a kibice nie mogą się doczekać. Czego? Ano inauguracji nowego sezonu w siatkarskiej Tauron Lidze w najbliższą sobotę. W spotkaniu pierwszej kolejki siatkarze z Team Hemarpolu Norwida Częstochowa podejmować będą utytułowaną Asseco Resowie Rzeszów.
1: Myślę, że mogę zachęcić tym, że mamy naprawdę młody zespół i naprawdę perspektywiczny. Wygląda to na samym początku bardzo dobrze. Optymistycznie do tego podchodzę. To będzie takim zachęcaniem, taka nutka niepewności dla osób, które gdzieś tam może niekoniecznie są znane nazwiska, ale są to nazwiska, które robią naprawdę dobrą robotę na boisku. Chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby dawać fan siatkówki ludziom, a my chcemy tego fanu dać jak najwięcej, żeby znowu Częstochowa przychodziła na nasze mecze i mówiła o nas dobrze. My będziemy się starać, żeby tak było.
0: Czego można się spodziewać po naszej drużynie, zdradzał środkowy zespołu Daniel Popiela. W tym sezonie Radia Jura będzie dodatkowym zawodnikiem zespołu. Zachęcamy wszystkich do kibicowania.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trucks. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trucks. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Gotowi na muzyczną imprezę, która łączy ludzi? Przed nami 7. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Integra. Disco Polo bawi nas. Wspólna zabawa i mnóstwo pozytywnej energii. Już 21 października w środę o 10. DMD Arena Częstochowa Żużlowa 4. Wstęp wolny. Zaprasza Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie. Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa śląskiego PFRON oraz przez miasto Częstochowa.
9: Deszcz? Wiatr? Jesienne porządki?
10: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
11: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
10: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
11: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
10: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
11: www.traktom.pl.
10: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
12: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
13: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze czwartkowe spotkanie. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę fantastycznej końcówki dnia i do usłyszenia jutro w samo południe. Pa, pa!
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Reklama.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
2: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
1: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
3: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
3: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
3: Sinbud.pl.
5: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
6: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
8: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonek i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Po reklamie.
14: Jest czwartek, 15 października, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
15: Tragedia w kolonii Zbiersku w Wielkopolsce. W jednym z domów policja odkryła ciała dwóch osób. Interwencje służb utrudniały agresywne psy znajdujące się w budynku.

0: Beniamin Kubiak-Piłat, co jeszcze ustaliłeś w tej sprawie?
1: Na miejscu pracuje prokuratura, zbierane są ślady i zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. W domu jednorodzinnym funkcjonariusze natrafili na ciała dwóch osób, 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny. Na razie nic nie wskazuje na to, by sprawa miała charakter kryminalny i były w nią zamieszane osoby trzecie. Usłyszałem w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Podczas interwencji policjanci mieli problem z wejściem do środka. W budynku przebywało kilka agresywnych psów, które najpierw musiały zostać odłowione. Wszystkie zostały już złapane i przewiezione w bezpieczne miejsce, usłyszałem.
0: Specjalny zespół śledczych w Prokuraturze Krajowej wszczął postępowanie sprawdzające po doniesieniu sędziego Macieja Berka. Twierdzi on, że wczoraj prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski naruszył jego nietykalność cielesną.
2: Postępowanie jest wszczęte, dlatego że proszę pamiętać, że mamy osoby, które działały na zlecenie pana Święczkowskiego, które zostały w tym postępowaniu zawieszone w czynnościach i postawiono im zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązku. Do tego zespołu trafi ten wniosek i to prokuratorzy być może już teraz zdecydowali, ale ja szanuję autonomię prokuratury. Czy będzie się to toczyło w tej sprawie jako odrębny wątek, czy jest to sprawa, która musi być prowadzona odrębnie?
0: Wyjaśniał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Do 26 listopada sąd w Brukseli podejmie ostateczną decyzję w sprawie blokady komorniczej nałożonej na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Taka zapowiedź padła w czasie rozprawy przed belgijskim sądem. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer w związku ze sporem o nieodebrane przez Polskę szczepionki przeciwko koronawirusowi.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
6: Na niebie zachmurzenie małe, sporo dzisiaj promieni słonecznych, ciśnienie zbliżające się do 1010 hektopaskali, na termometrach od 11 do 12 stopni Celsjusza i mamy wiejący słaby wiatr.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
6: Dzień dobry w naszym popołudniowo-wieczornym programie Po Godzinach. Do godziny 18 oczywiście zajrzymy na szybko do kalendarza i sprawdzimy, jak to jest z tym myciem rąk. A do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
4: Radio Jura.
7: Chihuahua. Chihuahua.

0: Dopiero co się zaczynał październik, a jesteśmy już w jego połowie. Dziś 15 dzień tego miesiąca, a w kalendarzu imieniny obchodzą Jadwiga i Teresa. Nie zapominajmy także o jubilatach. Jeśli do tej pory nie zdążyliście złożyć życzeń, no to macie jeszcze trochę czasu. Dzisiaj między innymi 15 października obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk. Do tego tematu jeszcze w tej godzinie na chwilę powrócimy.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 49 groszy za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Woda mineralna Kropla Beskidu, gazowana, niegazowana, 1,5 litra, cena 1 zł 39 groszy za sztukę.
3: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
4: Gotowi na muzyczną imprezę, która łączy ludzi? Przed nami 7. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Integra. Disco Polo bawi nas. Wspólna zabawa i mnóstwo pozytywnej energii. Już 21 października w środę o 10:00. DMD Arena Częstochowa Żużlowa 4. Wstęp wolny. Zaprasza Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie. Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa śląskiego PFRON oraz przez miasto Częstochowa.
5: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuc, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
6: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
7: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
8: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
9: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
10: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać

0: 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Dziś, 15 października, mamy Światowy Dzień Mycia Rąki, choć może wydawałoby nam się, że to jest odruch bezwarunkowy i po prostu nie można inaczej, to jednak okazuje się, że można inaczej. No i choć niektórzy może przypominają sobie, że to mycie rączek zapoczątkował jeden z bohaterów klanu, przykładny mąż i ojciec, pan Ryszard Lubicz, no to w istocie sam pomysł wyszedł od Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chodzi o to, żeby zachęcać nas wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci, do regularnego mycia rąk, takiego ważnego elementu profilaktyki przeciw biegunce i infekcjom układu oddechowego. Warto dodać, że na przykład w takich Stanach Zjednoczonych badania ujawniły, że aż 30% mężczyzn nie myje rąk po skorzystaniu z toalet w miejscach publicznych. A u was jak jest, drodzy panowie? Dodam tylko, że w pandemii, nie wiem czy pamiętacie, Beata Kozidrak z zespołem Bajn zapraszała do mycia rąk przez 30 sekund, bo tyle należy się mycie naszych dłoni, podczas śpiewania refrenu Białej Armii, który trwa dokładnie 30 sekund.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Hubertus w Jurajskim Olsztynie. Już w najbliższą niedzielę od godziny 12. Największa tego typu impreza w regionie. Pokazy specjalne skoków przez przeszkody oraz tradycyjna gonitwa za lisem, czyli jeźdźcem oznaczonym lisią kitą. Zapraszamy na błonia zamkowe przy restauracji Spichlerz.
10: Zapraszam na tegorocznego Hubertusa do Olsztyna. Nic tak pięknie nie wygląda jak sto koni, które biegają na błoniach podzamkowych. Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
11: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla was mamy. Hotel Sonek i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
12: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
13: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: To nie moje, to też nie moje i to też...
15: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
14: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
15: Więcej?
14: Nawet do 5,5%.
16: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
14: I miej bank do życia po swojemu.

0: trop de raisons.
1: Dobiega powoli końca pierwsza godzina naszego spotkania w programie Po Godzinach. Już za chwilę będzie 18. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
2: Radio Jura.
3: Reklama.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
2: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą Ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października w Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
3: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
6: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
10: Po reklamie.
11: Jest czwartek, 15 października, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
12: Prezydent Karol Nawrocki poinformował właśnie, że podpisał 8 ustaw, a 3 zawetował. Od razu łączymy się z Jakubem Rybskim.
13: Dzień dobry
12: Jakubie. Które projekty spotkały się z prezydenckim wetem?
13: Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy dotyczącej zmian w kodeksie wyborczym. To projekt, który regulowałby liczbę posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, tak aby lepiej odpowiadała liczbie mieszkańców i zmianom demograficznym w Polsce. Prezydent wytknął ustawie kilka błędów i stwierdził, że tu cytat: nie można zmieniać reguł gry rok przed wyborami parlamentarnymi.
14: Traktuję te zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań.
13: Prezydent zawetował też ustawę o reklamie politycznej i projekt dotyczący wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
12: Jakubie, a które ustawy zostały dziś podpisane?
13: To m.in. ustawa dotycząca

0: Za akcyzy na papierosy elektroniczne, finansowania KRUS oraz świadczeń dla rolników i ich rodzin oraz o stabilności rozliczeń na rynku energii. Karol Nawrocki złożył też podpis pod projektem o opłacie miejscowej i pod nowelizacją przepisów o odnawialnych źródłach energii.
1: Kolejny bardzo poważny wypadek w Tatrach. Turystka spadła w rejonie Zawratu i doznała poważnego urazu głowy.
2: Została przetransportowana śmigłowcem najpierw w noszach na plecach ratowników, bo warunki nie pozwoliły, żeby użyć śmigłowca, bo była mgła, ale w momencie, jak się troszkę odsłoniło, to śmigłowiec zabrał poszkodowaną i została przetransportowana na neurochirurgię do Nowego Targu.
1: Mówi ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski. W ostatnich 2 tygodniach w tym miejscu doszło do 2 wypadków śmiertelnych. TOPR przypomina, że wysoko w górach leży śnieg. Jest bardzo ślisko. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej liczy, że w ciągu miesiąca nastąpi korzystny finał sprawy zablokowanych pieniędzy na koncie tej ważnej instytucji. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer. Ma to związek z nieodebranymi szczepionkami przeciw koronawirusowi. Sąd w Brukseli zapowiedział dziś, że decyzję w sprawie podejmie do 26 listopada.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
6: Dzień już się, że tak powiem, prawie nam zakończył. No całkiem niezłe było to popołudnie, trzeba przyznać. Przynajmniej jeśli chodzi o doznania wizualne, jeśli chodzi o temperaturę, też nie było najgorzej. 13 stopni w ciągu dnia to całkiem niezły wynik w porównaniu do tego, co dzieje się na przykład na wschodzie kraju. Tam zdecydowanie chłodniej i więcej opadów deszczu. U nas na razie spokój. Na termometrach obecnie w okolicach 11 stopni Celsjusza, na barometrach w okolicach 1008-1010 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
6: Po godzinie 18 sprawdzimy, gdzie i kiedy odsłonięto w Polsce jedyny w kraju pomnik UFO oraz nie zabraknie plotek ze świata show biznesu i newsów. Do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
4: Radio Jura.

0: 15 października 2005 roku w Emilcinie na Lubelszczyźnie odsłonięto jedyny w kraju pomnik UFO. A co upamiętnia ten pomnik? Otóż pewne spotkanie z inną cywilizacją, chciałoby się pomyśleć. Ten incydent to najsłynniejsze takie rzekome lądowanie niezidentyfikowanego obiektu latającego w Polsce, do którego miało dojść 10 maja 1978 roku we wsi Emilcin koło Opola Lubelskiego. No a my dzisiaj możemy uczcić rocznicę powstania jedynego w kraju pomnika UFO w Emilcinie na Lubelszczyźnie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Hubertus w Jurajskim Olsztynie. Już w najbliższą niedzielę od godziny 12. Największa tego typu impreza w regionie. Pokazy specjalne skoków przez przeszkody oraz tradycyjna gonitwa za lisem, czyli jeźdźcem oznaczonym lisią kitą. Zapraszamy na błonia zamkowe przy restauracji Spichlerz.
5: Zapraszam na tegorocznego Hubertusa do Olsztyna. Nic tak pięknie nie wygląda jak 100 koni, które biegają na błoniach podzamkowych. Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla Ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
18: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Spaghetti i zamów dróg ścienny. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: zapraszam na czwartkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. To się dzieje naprawdę. Członkowie klanu Kardashian-Jenner, no od dawna przecież żyją w takiej swojej alternatywnej, bardzo luksusowej bańce, ale Khloe właśnie przebiła wszystkich, uwaga, celebrytka, no bo taką jest, przeżyła prawdziwy szok, dowiadując się, że w sklepie może zapłacić zbliżeniowo poprzez aplikację w telefonie. No, zazwyczaj otoczona sztabem asystentów i asystentek, ochroniarzy i tragarzy. Tym razem postanowiła sama uregulować rachunek za kosmetyki. No i kiedy asystentka poinformowała ją, że może zrobić to za pomocą telefonu, ta doznała prawdziwego szoku. No i zanim zbliżyła telefon do czytnika z taką rozbrajającą, no i dość absurdalną w jej przypadku szczerością, zapytała na głos, czy ja w ogóle mam pieniądze?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
4: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2,49 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Woda mineralna Kropla Beskidu, gazowana, niegazowana, 1,5 litra, cena 1,39 zł za sztukę.
6: Dzień dobry.
7: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
6: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
7: Interesujące, ale co to?
8: Lokata banku pocztowego.
7: Biorę.
8: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
11: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
12: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
13: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
14: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: To jest program po godzinach. Zbliżamy się do 19:00. Punktualnie o 19:00 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
0: Program po godzinach. Zbliżamy się do 19:00. Punktualnie o 19:00 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.

0: Częstochowa, Draugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Autoryzowany nie znaczy droższy, znaczy pewniejszy. W Volvo Car Częstochowa wiele usług wykonasz w cenach porównywalnych z warsztatami niezależnymi. A zyskujesz pewność, szybką diagnostykę, oryginalne części z dożywotnią gwarancją i serwis rosnących rabatów. Dlatego zanim założysz, że gdzie indziej będzie taniej, po prostu sprawdź ofertę. Volvo Car Częstochowa. Autoryzowany serwis Volvo. Jagiellońska 48. Nie zakładaj. Sprawdź.
6: Hubertus w Jurajskim Olsztynie. Już w najbliższą niedzielę od godziny 12. Największa tego typu impreza w regionie. Pokazy specjalne skoków przez przeszkody oraz tradycyjna gonitwa za lisem, czyli jeźdźcem oznaczonym lisią kitą. Zapraszamy na błonia zamkowe przy restauracji Spichlerz.
7: Zapraszam na tegorocznego Hubertusa do Olsztyna. Nic tak pięknie nie wygląda jak 100 koni, które biegają na błoniach podzamkowych. Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
9: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Blik.
19: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
20: Po reklamie.
21: Jest czwartek, 15 października, minęła 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
22: Dziś mijają 3 lata od zwycięstwa koalicji rządzącej w wyborach parlamentarnych. Nasz dziennikarz Marek Mikołajczyk przeanalizował przedwyborcze zapowiedzi polityków. Marku, jak jest z dotrzymywaniem obietnic przez rządzących?
23: Różnie. Z listy 100 konkretów zrealizowano m.in. finansowanie in vitro czy wypłatę babciowego. Nie zniesiono jednak limitów NFZ na leczenie w szpitalach, nie zlikwidowano funduszu kościelnego i nie zwiększono kwoty wolnej od podatku. Zamiast tego rząd zapowiada podniesienie progu podatkowego. Nad przepisami pracuje obecnie parlament. Mieszkańcy Krakowa, z którymi rozmawiałem, przypominają jednak o innej obietnicy premiera.
24: Paliwo nie jest zrobione, dalej po 8 zł. Dalej drogo płacimy.
25: No fajnie, gdyby paliwo było tańsze. To na pewno.
26: Usłyszałem o tym paliwie, które miało być za 5,19 chyba idzie było i trochę się zasmuciłem.
23: Tymczasem dziś za benzynę zapłacimy 7 zł, jeden drożdż, a za olej napędowy 8 zł i 5 groszy. Z Krakowa Marek Mikołajczyk.
22: Dokładniejsze prognozy pogody za sprawą sztucznej inteligencji? To możliwe. Międzynarodowy Zespół Naukowców opracował model AI, który to potrafi. W studiu Grzegorz Jasiński.
27: Dzień dobry.
22: Chodzi o prognozy na 2 do 6 tygodni.
27: Te najtrudniejsze, a takie, które mają kluczowe znaczenie na przykład w rolnictwie czy dla służb kryzysowych, dla łagodzenia skutków powodzi, fali upałów czy mrozów. Nowatorskie podejście polega na wykorzystaniu uczenia maszynowego

0: do korekcji błędów w istniejących modelach prognoz. Algorytm analizuje po prostu historyczne dane pogodowe i uczy się na podstawie wcześniejszych pomyłek modelu, by na bieżąco poprawiać przewidywania. Podobno jego precyzja jest nawet dwukrotnie lepsza od dotychczasowych modeli. Co ważne, nie tylko poprawia średnie prognozy, ale właśnie znacząco zwiększa trafność przewidywań zjawisk ekstremalnych. Dodatkowo jest otwarty, nie wymaga olbrzymich możliwości obliczeniowych, powinien dać się szybko implementować. Teraz czekamy na modele, które pomogą planować urlop, tak na kilka miesięcy naprzód.
1: To w takiej sytuacji termin urlopu będzie przydzielany drogą losowania?
0: No oczywiście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
5: Temperatura od 10 do 11 stopni Celsjusza. Niebo prawie bezchmurne, choć temperatura mogłaby być trochę wyższa. Czemu nie? No, ale jednak jest to połowa października. Na barometrach powyżej 1008 hektopaskali, no i wieje słaby wiatr. Tak to się przedstawia obecnie. W miarę chłodno i sucho. To najważniejsze.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
5: A po godzinie 20 w naszym programie zajrzymy sobie na plan filmu Terminator 2, gdzie pewna scena przerosła operatora. Oraz sprawdzimy holenderski pomysł na rozgadanych klientów przy kasie. Do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
3: Radio Jura.

0: Jest rok 1991. Na ekrany kin wchodzi Terminator 2. To czas, kiedy efekty specjalne w kinie rozkręcały się praktycznie z tygodnia na tydzień, ale jeszcze wówczas nie było takich możliwości, żeby można było w komputerze wygenerować scenę, która wyglądałaby, jakby odbywała się naprawdę. I ta jedna z najbardziej spektakularnych scen w Terminatorze 2, bo o tym filmie mowa, w której śmigłowiec przelatuje pod wiaduktem, została nakręcona naprawdę bez komputerowych sztuczek. Pilot przeleciał pod mostem z prędkością ponad 110 km na godzinę, mając zaledwie 1,5 metra zapasu nad maszyną. No i cóż, niestety operatorzy kamer uznali wyczyn za zbyt niebezpieczny i sobie poszli, więc James Cameron sam chwycił za kamerę i nagrał tę scenę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
4: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel.konstancja.pl.
5: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
6: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
7: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
6: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
7: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
6: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
7: www.traktom.pl.
6: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy?
15: Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Są takie sklepy, są takie miejsca, kiedy stoimy sobie w kolejce do kasy niesamoobsługowej. Wówczas przed nami często stają osoby starsze, które mają trochę więcej czasu niż my i zwykle chcą też z kimś porozmawiać. I akurat tak się trafia, że jest to kasjer, a my z tyłu spieszący się do pracy lub w inne miejsce przeklinamy pod nosem, dlaczego akurat teraz, dlaczego przed nami, dlaczego tutaj. No więc spokojnie, można pomyśleć o tym, żeby skopiować pewien pomysł z Holandii. Tam istnieją bowiem specjalne kasy w supermarketach, przy których nikt nie pogania klientów. Można spokojnie zapłacić za zakupy, porozmawiać sobie z kasjerem i nikt się nie wkurza. Pierwszą taką kasę otwarto już w 2019 roku, żeby przeciwdziałać samotności osób starszych. A pomysł okazał się tak popularny, że ta sieć, która rozpoczęła ten pomysł, rozszerzyła go na około 200 sklepów. Myślicie, że coś takiego przyjęłoby się u nas?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
8: Hubertus w Jurajskim Olsztynie. Już w najbliższą niedzielę od godziny 12. Największa tego typu impreza w regionie. Pokazy specjalne skoków przez przeszkody oraz tradycyjna gonitwa za lisem, czyli jeźdźcem oznaczonym lisią kitą. Zapraszamy na błonia zamkowe przy restauracji Spichlerz.
9: Zapraszam na tegorocznego Hubertusa do Olsztyna. Nic tak pięknie nie wygląda jak 100 koni, które biegają na błoniach podzamkowych. Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład napój wysokobiałkowy czekoladowy Piros 350 gramów lub 330 ml w nowej cenie regularnej 3,99. Cena przed obniżką 4,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Słuchacie programu Po Godzinach. Już niebawem wybije godzina 20. Wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
0: Słuchacie programu Po Godzinach. Już niebawem wybije godzina 20. Wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.

0: To ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Hubertus w Jurajskim Olsztynie. Już w najbliższą niedzielę od godziny 12. Największa tego typu impreza w regionie. Pokazy specjalne skoków przez przeszkody oraz tradycyjna gonitwa za lisem, czyli jeźdźcem oznaczonym lisią kitą. Zapraszamy na błonia zamkowe przy restauracji Spichlerz.
10: Zapraszam na tegorocznego Hubertusa do Olsztyna. Nic tak pięknie nie wygląda jak 100 koni, które biegają na błoniach podzamkowych. Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
11: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
19: Jest czwartek, 15 października. Na zegarze 20. Zapraszam zatem na najnowsze wiadomości.
20: Mieszkańcy 24 powiatów województwa lubelskiego właśnie otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Informuje on o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. RCB zapewnia, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje nasze lotnictwo wojskowe. 4 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 22 między Chojnicami a Starogardem Gdańskim. W pobliżu Kamiennej Karczmy zderzyły się 4 samochody osobowe. Duże utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Remont na A4 w Małopolsce. Między węzłami Krakowska Wina i Południe. Maciej Sołtys. Maćku, jak będą wyglądały te prace?
21: Roboty będą prowadzone późnym wieczorem i nocami. Od 20 do 6 rano drogowcy będą frezować nawierzchnię i położą nowy asfalt. W tym czasie na 4,5-kilometrowym fragmencie krakowskiej obwodnicy w kierunku Rzeszowa samochody pojadą jednym pasem z maksymalną prędkością 80 km na godzinę. Co ważne, w ciągu dnia znów dostępne będą 2 pasy na autostradzie, ale utrzymane zostanie ograniczenie prędkości. Tej nocy zamknięte zostaną również zjazdy z węzła Skawina w kierunku Rzeszowa. Cały remont potrwa nocami aż do 6 listopada.
20: 17 państw Unii, w tym Polska, oficjalnie deklaruje obronę pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Przed dzisiejszymi negocjacjami w sprawie kolejnego budżetu Unii Europejskiej Włochy i Rumunia zorganizowały spotkanie 17 przywódców państw należących do Grupy Przyjaciół Spójności. Jego efektem jest wspólne stanowisko, w którym kraje domagają się ambitnego, sprawiedliwego i zrównoważonego budżetu Unii Europejskiej. Łączymy się z naszą dziennikarką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, co to stanowisko konkretnie oznacza?
22: Przyjaciele spójności chcą bronić pieniędzy na politykę rolną i rozwój regionów, ale nie odrzucają wprost wszystkich cięć. Co więcej, prezydent Cypru Nikos Christodoulides dopuszcza, że ostateczne

0: Kompromis może oznaczać redukcję budżetu na poziomie dwucyfrowym. Irlandzka prezydencja zaproponowała już cięcia o 8%, a prezydent Cypru mówi nawet o 12%. To oznaczałoby ponad 200 miliardów euro mniej w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
4: Temperatura, można powiedzieć, jakoś się trzyma, ale niestety powoli oddaje miejsce chłodowi. 9-10 stopni maksymalnie obecnie na termometrach, na barometrach prawie 1010 hektopaskali i wieje słaby wiatr. Na niebie prawie bezchmurnie, choć ciężko to dostrzec już, bo ciemność widzę. Natomiast to, co w pogodzie zobaczymy w nocy i jutro w ciągu dnia, o tym już za godzinę w naszej wydłużonej prognozie.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
4: Przed nami kolejna godzina naszego popołudniowo-wieczornego programu, a w niej m.in. o rekordzie w milczeniu pod wodą, czyli bez oddychania, ile da się wytrzymać, oraz o nowej technologii w tatuażach. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Jura.

0: Czas wakacji już za nami, to najlepszy moment, żeby móc spróbować poprawić swój rekord w nurkowaniu bez oddychania, ale nie do przesady. Pamiętajmy o tym, żeby jednak się kontrolować, bo daleko nam do mistrzów, a wśród nich jest jeden wyjątkowy człowiek, chorwacki freediver Vitomir Maricic. Oficjalny jego rekord świata we wstrzymywaniu oddechu pod wodą wynosi, uwaga, no ja też nie wierzę, ale tak jest, 29 minut i 3 sekundy. Ustanowił go w 2025 roku. Co ciekawe, tak, jest haczyk, ale ja wiem, czy aż taki ważny. Przed próbą przez 10 minut oddychał czystym tlenem. Mam nadzieję, że nie muszę przypominać, żebyście nie próbowali bić tego rekordu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
4: Psst! Cześć! To Influencen, ten od Sen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Tatuaże stały się już tak modne, że wyparły opinię tego, iż można było je tylko, że tak powiem, posiadać będąc w zakładzie karnym. To już zupełnie inna historia, to sztuka. Ale są też tacy, którzy generalnie w ogóle nie zamierzają się tatuować i uważają, że szkoda ich ciała i skóry i do nich należę ja. No ale oczywiście są piękne tatuaże, nie wątpię, i takowe też potrafię odnaleźć i podziwiać, a teraz okazuje się, że jest szansa na to, żeby przyszedł nowy sposób tatuowania. Naukowcy z Uniwersytetu Colorado w Boulder opracowali przełomową technologię o nazwie Phototat. Pozwala ona na tworzenie tatuaży, które pod wpływem odpowiedniego światła stają się wielokolorowe, a na żądanie mogą niemal całkowicie zniknąć bez użycia bolesnego lasera.
1: Radio Jura.
2: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje.
11: A, ktoś tu zdrapnął wygraną.
10: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
12: O, wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: kibiców meczem. To jest program Po Godzinach. Powoli zbliżamy się do 21:00. Wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Hubertus w Jurajskim Olsztynie. Już w najbliższą niedzielę od godziny 12:00. Największa tego typu impreza w regionie. Pokazy specjalne skoków przez przeszkody oraz tradycyjna gonitwa za lisem, czyli jeźdźcem oznaczonym lisią kitą. Zapraszamy na błonia zamkowe przy restauracji Spichlerz.
4: Zapraszam na tegorocznego Hubertusa do Olsztyna. Nic tak pięknie nie wygląda jak 100 koni, które biegają na błoniach podzamkowych. Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 15 października i minęła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
9: To, co może pomóc Rosji w prowadzeniu wojny, nie będzie akceptowane przez Europę. Takie słowa premier Donald Tusk skierował bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Padły one podczas pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Dobry wieczór. Co jeszcze usłyszał ukraiński przywódca od szefa rządu?
10: To spotkanie odbyło się w 4 oczy. Tylko pierwsze 3 minuty były otwarte dla dziennikarzy. Padły więc głównie kurtuazyjne zdania o bezwzględnym wspieraniu Ukrainy przez Unię, to ze strony Donalda Tuska, i wielkie wdzięczności za pomoc, to mówił Wołodymyr Zełenski. Polski premier podkreślił, że nie ma żadnego powodu, dla którego Unia miałaby osłabić sankcje wobec Rosji. Dodał, że po dzisiejszych rozmowach z liderami państw unijnych może zagwarantować Ukrainie, że nie będzie zgody 27 na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. To było czytelne nawiązanie do ostatniego porozumienia Trumpa z Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego z Rosji do USA. Wołodymyr Zełenski kilkakrotnie dziękował za pomoc i Polsce, i Tuskowi, i całej Europie. Bruksela, Michał Radkowski.
9: Dopiero w najbliższy poniedziałek do stacjonarnej nauki wrócą uczniowie z gminy Wyszków, gdzie tydzień temu 15-latek śmiertelnie zaatakował nożem woźną w szkole podstawowej w miejscowości Leszczy-Dół-Nowiny. 37-letnia woźna zginęła, 2 inne osoby zostały ranne. Od tamtej pory uczniowie kształcą się w trybie zdalnym. 15-letni nożownik decyzją sądu został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Szef prywatnego zoo w Łącznej, Marcin Nowaczyk, jest już na wolności. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Przypomnijmy, gospodarz ogrodu jest podejrzany o znęcanie się nad zwierzętami. Chodzi m.in. o brak odpowiednich warunków i opieki medycznej, co miało doprowadzić do ich śmierci. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Jego zwolennicy cały czas protestują przed zoo i utrudniają służbom ewakuację zwierząt.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.

0: co czeka nas w nocy i jutro w ciągu dnia w Częstochowie i w okolicach. Na termometrach temperatura obecnie mniej więcej 9 stopni Celsjusza. Później ta temperatura zacznie niestety spadać. W nocy na szczęście bez opadów, ale zimno. Nad ranem nawet 3 stopnie. Dzień jutrzejszy rozpocznie się od zachmurzenia małego i wielu promieni słonecznych. I tak też będzie przez cały dzień z temperaturą maksymalną do 14 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: To jest program Po godzinach. Już teraz przed nami muzyka wybrana specjalnie dla Ciebie, a o 21.45 zapraszam na przegląd wiadomości z dziś. Do 22.00 natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Zaczynamy podsumowanie wiadomości. W czwartek wrócił temat obsługi komunikacją miejską oraz autobusami części Starego Miasta w kierunku Stradomia, Trzechwieszczów i Śródmieścia. Mieszkańcy ponownie zwracają uwagę, że MPK nie kursuje przez nowy wiadukt imienia Jacka Magiery.
1: Chciałam zapytać, dlaczego autobusy nie jeżdżą przez wiadukt przy ulicy Krakowskiej, pomimo, że są tam nowe wiaty, zatoki porobione, a to jest niewykorzystane od maja, czyli przez 5 miesięcy. Czyżby urzędnicy nie chcieli ułatwić życia mieszkańcom, no ułatwiłoby nam to szybki przejazd na drugą stronę miasta.
0: Zapytanie od słuchaczki z ulicy Krakowskiej skierowaliśmy do Urzędu Miasta. Pierwotnie, gdy wiosną wiadukt był udostępniony kierowcom, pojawiły się zapowiedzi, że autobusy będą mogły tędy jeździć już jesienią po korekcie rozkładów jazdy. Skąd jednak opóźnienie? Rozbija się oczywiście o finanse.
2: Obecnie trwają jeszcze analizy dotyczące różnych wariantów rozwiązań w powiązaniu z możliwościami budżetowymi. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przekazane po zakończeniu prac analitycznych. Trzeba pamiętać, że uruchomienie wiaduktu nastąpiło wiosną, już w czasie trwania obecnego roku budżetowego, a niedawno MPK wymagało dodatkowego zasilenia ze strony miasta z powodu bardzo wysokich cen benzyny skutkujących wzrostem kosztów miejskiego przewoźnika. Po otwarciu wiaduktu niezbędne było też zbadanie efektów zmian w organizacji ruchu, potoków ruchu i nowych przyzwyczajeń kierowców, ale na pewno wiadukt zostanie wkrótce włączony w system komunikacji miejskiej.
0: Zapowiada Włodzimierz Tutaj, rzecznik w magistracie. Na autobusy w tym rejonie musimy zapewne poczekać jeszcze kilka miesięcy. Sezon grzewczy ruszył w pełni. Jesienna temperatura też zmusi nas do odkręcenia śmielej termostatów. Tym samym powracają sprawdzone sposoby na zatrzymanie ciepła i oszczędzanie energii w naszych domach. Wraz z nadejściem jesieni częstochowscy ciepłownicy po raz kolejny przygotowali dla mieszkańców praktyczny poradnik, jak zadbać o komfort termiczny i zmniejszyć zużycie ciepła w sezonie jesienno-zimowym.
3: Kilka prostych działań pomaga uniknąć niepotrzebnych strat ciepła. Odsłoń grzejniki i termostat. I długie zasłony utrudniają rozchodzenie się ciepła. Zasłonięty termostat może też reagować na temperaturę przy grzejniku zamiast w pomieszczeniu. Jeśli pokój jest za gorąco, zmniejsz ogrzewanie, dostosuj temperaturę do potrzeb domowników i sposobu korzystania z pomieszczenia. Wietrz krótko, ale intensywnie. Na czas wietrzenia przykręć termostat i otwórz szeroko okno na kilka minut. Po zamknięciu okna przewróć wcześniejsze ustawienie ogrzewania.
0: Jak mówi Natalia Bugalska z częstochowskiej elektrociepłowni, popełniamy bardzo często podobne błędy. Zapominamy odpowiednio ustawić termostaty przy kaloryferach w nocy lub na czas dłuższej nieobecności w mieszkaniu. To też wpływa na nasze rachunki za ciepło.
3: Podczas dłuższej nieobecności obniż temperaturę. Nie ma potrzeby utrzymywania takiego samego ciepła jak wtedy, gdy jesteś w domu. Nie dopuszczaj jednak do nadmiernego wychłodzenia mieszkania. Sprawdź szczelność drzwi i okien. Pamiętaj przy tym, żeby nie zasłaniać nawiewników ani kratek wentylacyjnych. Jeśli mimo otwartego zaworu w pokoju jest zimno, a grzejnik nie grzeje, zarządca pomoże ustalić przyczynę i zorganizować potrzebne prace.
0: To proste i skuteczne metody na uniknięcie strat, co pozwala obniżyć rachunki za ogrzewanie. Zapamiętajcie wskazówki, nim na dobre zawitają do nas niskie temperatury, przypomina Natalia Bugalska. Miasto po ostatnich tragicznych wydarzeniach w polskich szkołach związanych z agresją wśród uczniów zaktywizowało swoje działania pomocowe. Szereg instytucji w Częstochowie pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Spraw Społecznych kładzie jeszcze większy nacisk na opiekę psychologiczną, profilaktykę uzależnień i szerokie wsparcie młodych ludzi w kryzysach.
4: Kiedyś faktycznie głównym problemem było uzależnienie od narkotyków, bo tak to się mówiło, od alkoholu. Dzisiaj mamy środki psychoaktywne, ale uzależnienia behawioralne szeroko rozumiane, czyli internet, hazard, to są takie nowe zagrożenia dla naszej młodzieży, naszych dzieci i dlatego no, musimy zachęcać ich do tego, aby w inny sposób spędzali swój czas wolny, aby rozwijali swoje pasje, zainteresowania, pokazywać taki inny świat, nie taki internetowy świat.
0: Zmieniają się czasy i zagrożenia, zauważa naczelnik Grażyna Stramska-Świerczyńska. Z wszelkimi problemami można zgłaszać się do częstochowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Działają w mieście dwie, a na kontakt ze specjalistami można liczyć na co dzień w różnych sytuacjach.
5: Tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielamy na co dzień w różnych obszarach. Diagnozy, ale też terapii, też właśnie takiej interwencji kryzysowej, ponieważ jakby wiele jest takich momentów w życiu ludzi, którzy potrzebują jakiejś takiej krótkoterminowej, bieżącej pomocy, szczególnie kiedy wokół dzieją się trudne rzeczy. Więc my my jak najbardziej oferujemy takie wsparcie i dla uczniów częstochowskich szkół, dla nauczycieli, ale także udzielamy tej pomocy rodzicom.
0: Zachęca do kontaktu psychoterapeutka Ewa Przesłańska z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. Ważne, aby radzić sobie skutecznie z pojawiającymi się problemami, ale młodzi muszą wiedzieć, że mogą liczyć na zrozumienie u dorosłych, słyszymy od fachowców.
5: W takiej sytuacji każda osoba, która czuje niepokój albo która z jakiegoś powodu odczuwa lęk, na przykład przed pójściem do szkoły, czy po prostu przeżywa, boi się w jakikolwiek sposób, może zgłosić się do nas, do poradni w ramach takiej interwencji kryzysowej i zasięgnąć takiej porady ze specjalistą. Pracujemy z człowiekiem i z jego indywidualną perspektywą i spojrzeniem na sytuację, bo kryzys to tak naprawdę nie jest jakieś konkretne wydarzenie, ale nasza ludzka reakcja na nie. I jedni ludzie reagują na różne trudne sprawy i ta pomoc jest po prostu skrojona na miarę indywidualnego człowieka.
0: Radziła terapeutka Ewa Przesłańska. Zajrzyjcie w razie potrzeby do miejskich poradni przy ulicy Łukasińskiego 40 lub przy ulicy Kosmowskiej 5. Sezon wakacyjny i plenerowy dobiegł końca, jednak to nie powód, by odkładać dbanie o zdrowie i dobrą formę aż do postanowień noworocznych. Częstochowscy trenerzy i popularyzatorzy aktywności fizycznej przypominają, że jesień to idealny moment na kontynuowanie nawyków wypracowanych w minionych ciepłych miesiącach.
6: Zdecydowanie zalecam aktywność tą formą jesienną, kiedy jesteśmy po tym okresie letnim jakoś wypoczęci, więc to dobry moment, żeby zacząć i nie czekać do następnego miesiąca, do następnego poniedziałku, bo zawsze znajdziemy jakąś wymówkę, a teraz jest ku temu bardzo dobra pora. Konsekwencja tu ma jak największe znaczenie, czyli żebyśmy byli właśnie konsekwentni w tym, co robimy, czyli założyć sobie na początku jakiś minimalny plan.
7: Potem pamiętać pewnie o jakiejś cykliczności.
6: Tak, pamiętajmy o tym, że zdobycie nawyku, i to naukowo jest udowodnione, trwa tylko 21 dni, więc jeśli tyle wytrzymamy, później już tylko szeroka droga przed nami.
0: Jak podkreśla w rozmowie z Mariuszem Osyrą trener Patryk Ungierat, o kondycję oraz wygląd ciała warto dbać przez cały rok, nie tylko przed wakacjami. Jesienią wbrew pozorom łatwiej się zmobilizować. Jesteśmy po okresie urlopowym, wypoczęci i pełni zapału. Pomyślmy więc o sobie.
7: Zdradźmy kilka takich podstawowych nawyków.
6: Ja rozgrzewkę zdecydowanie polecam i to może być nawet 10 minut na bieżni bądź na rowerku. Wtedy możemy przejść dalej do jakichś ćwiczeń mobilnościowych i później już do prawidłowego treningu.
7: Jakie błędy popełniają ćwiczący?
6: Świadomość ludzka dużo się poprawiła i ludzie faktycznie korzystają z porad trenerów. Pierwszym podstawowym błędem jest jakby samodzielne rzucanie się na zbyt głęboką wodę. To jest ten problem, gdy ludzie chcą po prostu za szybko i za dużo. To jest podstawowy błąd.
0: Regularny ruch w okresie jesienno-zimowym to najlepszy sposób na wzmocnienie odporności, zachowanie energii oraz utrzymanie świetnego samopoczucia. Pamiętajcie o lekkim śniadaniu przed treningami, a jak dużo powinniśmy ćwiczyć w tygodniu, te wszystkie rady znajdziecie na naszej stronie.
8: www.radiojura.pl
0: W alejach Najświętszej Maryi Panny studentki z UJD przypomniały razem z amazonkami częstochowskimi, jaką rolę odgrywa profilaktyka, która naprawdę ratuje życie. W ramach Różowego Października przygotowały wspólnie akcję społeczną Think Pink – Myśl na różowo. Mariusz Osyra rozmawiał z Mają Kazimierską i Wiktorią Angiel-Rabiniak, przyszłymi lekarkami.
7: Same też się czegoś dowiadujecie podczas tej akcji.
9: Tak, same się dowiadujemy. Tutaj współpracujemy z amazonkami z Częstochowy i one wspaniale opowiadają o swojej historii, dzielą się tym, otwarcie mówią, co im się przydarzyło, ale także mówią, jak tego uniknąć, o profilaktyce, uczymy się od nich, jak rzeczywiście to wygląda w klinikach u lekarzy.
7: To właściwie też jest dla was pewna nauka.
9: Tak, zdecydowanie my jesteśmy dopiero na trzecim roku, takie akty naprawdę dużo dają. Na co dzień na uczelni też nie zawsze o tym się rozmawia po prostu.
0: Przedstawicielki Stowarzyszenia Amazonek przypominały mieszkankom Częstochowy, że w walce o zdrowie nigdy nie są same.
10: Współpracujemy z tą młodą grupą przyszłych lekarzy. To są wspaniałe kobiety i mężczyźni. My już tych akcji z nimi przeprowadziłyśmy kilka. Zwróciły się kiedyś do mnie, czy będziemy współpracować. I dzielimy się swoim doświadczeniem. Jest to bardzo ważne. Ja bardzo się cieszę, że studenci, przyszli lekarze razem z nami współpracują, bo to jest bardzo wartościowe i takie bardzo potrzebne. Ta młodość, ta radość, one nam dają jeszcze tyle werby, że nam chcieć się jeszcze coś robić. Przyłączają się do naszych akcji, tak? Czyli są razem z nami.
0: Powiedziała naszemu reporterowi prezes Stowarzyszenia Elżbieta Markowska, na co dzień również szefowa Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości z czwartku 15 października. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
8: To jest Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Na zegarach wybiła godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dziś wydanie wiadomości.
6: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przed 19 do mieszkańców Lubelszczyzny wysłano alerty ostrzegające przed atakiem. Wojsko poderwało myśliwce. Ukraina przekazała w końcu Polsce mężczyznę zatrzymanego ponad pół roku temu we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw. Bronisław D. był od 9 lat ścigany czerwoną notą Interpolu za oszustwa na kwotę 120 milionów euro. Strona ukraińska, nie podając przyczyn, pod koniec września wstrzymała jego tradycję. O tym, co było powodem zwłoki, Krzysztof Zasada.
7: Oficjalnie nikt tego nie podaje. Wygląda jednak na to, że wszystko wiązało się z problemami technicznymi czy logistycznymi. Polskie służby były zaniepokojone przebiegiem procesu ekstradycyjnego, który rozpoczął się w lutym. Mimo zgody Kijowa na wydanie podejrzanego Polsce i aresztowanie go, lwowski sąd dwukrotnie wypuścił Bronisława D. na wolność. Ostatecznie kilka dni temu został przekazany polskiej policji i przetransportowany do zakładu karnego w Rzeszowie. Ma tam do odsiadki 4 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo jest podejrzany o kierowanie grupą, która na szeroką skalę dopuszczała się oszustw finansowych i prania pieniędzy.
6: Od jutra na ulicach wokół stołecznej Starówki ruch samochodów będzie ograniczony. Po raz pierwszy w najbliższy weekend, ale nowa organizacja będzie obowiązywać w każdy kolejny. Chodzi o ulicę Senatorską, Podwale, Kilińskiego i Długą. Szczecińscy studenci chcą tańszych stołówek. Jak mówią, ceny w bistrach na uczelnianych wydziałach są zbyt wysokie. Wielu z nich łączy studia z pracą i na gotowanie codziennych posiłków brakuje im czasu.
8: Najwygodniej by było po prostu pójść do stołówki jakiejś na uczelni, a na wielu wydziałach i uczelniach albo te stołówki są prywatnymi bistrami, gdzie posiłek kosztuje po 25-30 zł, a na innych uczelniach czy wydziałach w ogóle nie ma tych stołówek, to są tylko automaty, nie wiem, z energetykami i batonikami.
9: Gdzie masz najbliższy jakiś punkt?
10: Bufet prywatny w cenach typowo rynkowych, albo trzeba gotować na własną rękę, tylko wiadomo, w sytuacji, w której musimy pracować, studiować, nie zawsze mamy czas.
11: Od tygodnia mamy taki punkt gastronomiczny a la bufet u nas na Akademii, gdzie prostą kanapkę można kupić za 16 zł.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
5: Co czeka nas w nocy i jutro w ciągu dnia w Częstochowie i w okolicach? Na termometrach temperatura obecnie mniej więcej 9 stopni Celsjusza. Później ta temperatura zacznie niestety spadać. W nocy na szczęście bez opadów, ale zimno. Nad ranem nawet 3 stopnie. Dzień jutrzejszy rozpocznie się od zachmurzenia małego i wielu promieni słonecznych. I tak też będzie przez cały dzień z temperaturą maksymalną do 14 stopni Celsjusza.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
1: Kończy się nasze spotkanie po godzinach. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Życzę Wam spokojnej nocy. Ściskam i pryskam. Do usłyszenia jutro o godzinie 17.
2: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Jura.